0: 104,9 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.

0: Halo? Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
0: Reklama.

0: No, to była tajemnicza wyprawa. Bo to była taka wyprawa, ja tylko mówiłem, że Azja Mniejsza, że zwiedzimy Istanbul, że zwiedzimy Troję, że zwiedzimy miasta z Księgi Objawienia. Taka przygoda życia.
1: Jeżeli chodzi o historię, no to właśnie Darek jest takim fascynatem i my mieliśmy mnóstwo czasu właśnie, żeby zwiedzać z jednego miejsca do drugiego, więc to już było trochę zapowiedzi. Gdzie jedziemy, co tam teraz możemy zobaczyć?
0: Iza tylko zapytała, ile to będzie trwało. Ja mówię, no, że cała wycieczka to są 2 tygodnie. Mówię, ale tam jest ciepło, nie? A ja jej podałem temperatury, które były z nocy. Czyli 27-28 stopni, nie? No 32 maksymalnie. A to były wszystko temperatury z nocy, nie? Nie skłamałem. Nie powiedziałem też, że to jest 3,5 tysiąca kilometrów, czyli będziemy bardzo wcześnie wstawać, żeby przyjechać kolejne kilkaset kilometrów każdego dnia. Jechała ze mną moja żona i mój syn, który tylko patrzył i wzdychał i mówił: stare kamienie i piesek. Po co to oglądać? Stare kamienie i piesek. No ale cel był szczytny.

0: No czasami byliśmy rozczarowani. Byliśmy w paru takich miejscach, gdzie okazało się, że trwają jakieś...
1: Troja to nawet mnie
0: rozczarowała. Troja to wyglądało...
1: Ja myślałem, że jak Achilles obiegnę mury Troi dookoła, no, a dwa razy, a tam był plac budowy.
0: Plac budowy, dokładnie.
1: A konia trojańskiego nie było.
0: Bo był też w remoncie.
1: Bo był w remoncie. Także no. Troja mnie rozczarowała.
0: Także parę takich miejsc właśnie, gdzie czuliśmy rozczarowanie, ale w większości byliśmy naprawdę... rozemocjonowani, zaskoczeni, mile.
1: Pamiętam, wjeżdżamy na Pergamon, to było 360 metrów nad poziomem morza. Taką bardzo powoli posuwającą się kolejką. Wchodzimy na górę. No i pierwsze co, zeszliśmy na amfiteatr. Strome schody. Ja specjalnie na dół zbiegłem i coś tam powiedziałem, a na górze mnie wszyscy słyszeli. Ta akustyka była niesamowita, tym bardziej, że amfiteatr nie miał ściany, od której odbijał się dźwięk. Po prostu rozchodziło się to w fascynujący sposób po samą górę, nie? Obok sceny amfiteatru była świątynia Dionizosa, nie? Ja sobie ją wyobrażałem jako przeogromną. No bo skoro w tym miejscu dwa razy Jezus zwraca się do tego kościoła, że wiem, że tam, gdzie mieszkasz, jest tron szatana, że jest wystawione na to. Wszystko, co w tekstach starożytnych jest dwa razy powiedziane, jest dwa razy bardziej ważne, no to moje wyobrażenia o tym były takie, że tam musi być no niesamowita świątynia, nie? No się okazało, że ten amfiteatr jest trzy razy większy od tej świątyni. Pergamon kojarzyło się przede wszystkim z jedną z największych bibliotek starożytności. Konkurowało z Aleksandrią. Aleksandria takie embargo wprowadziła na dostawę papirusu do biblioteki w tamtym rejonie. No i zapytałem tą panią przewodnik, co ona wie o tym sformułowaniu tron szatana i jak ona to przedstawia, nie? Ona mówi, że zna co najmniej 5 różnych wyjaśnień. Jeden z nich to taki, że właśnie znajdowała się tutaj świątynia Dionizosa, nie? Ja mówię, no dobra, ale my już zwiedziliśmy 4 inne miasta z objawienia i tam też były świątynie, albo Zeusa, albo Dionizosa. W czym to się różni. Mówi, ta była większa od innych? Myślę, że nie. Że wszystkie były podobnych rozmiarów. Czyli druga informacja. Ona mówi, no, że tu zjeżdżali z całej, powiedzmy, Azji Mniejszej i Europy ludzie, żeby przebywać w tej bibliotece. Co było szczególnego w takiej bibliotece? Ona mówi, no, ilość woluminów, do których można było się w jednym miejscu nagle dogrzebać. Czyli przyjeżdżając tu, to nie przyjeżdżali na jeden dzień, nie przyjeżdżali na 2 dni, tylko na 2 tygodnie pogrzebać w bibliotece. No ale czemu to miałoby być nazwane tronem szatana? Inny sposób patrzenia, no to to, że tu grecka i rzymska potem armia miały jakby swoje bazy. Czyli, że te rządy, które zostały przekazane z jednego państwa do drugiego, nie? Babilon, potem jest Medopersja, potem mamy Grecję, nie? No potem w końcu mamy Rzym. No mówię, no powiedzmy, że ma to jakiś tam sens, nie? Ale jakoś przez te 35 lat mnie to nie przekonywało, że to akurat jest to, no bo to nie było jedyne miejsce, gdzie Rzymianie mieli swoje siedziby, nie? Aha, jeszcze ta pani przewodnik mówiła o tym, że właśnie ten panteon, ta Monachomachia, która znajduje się w tej chwili w Berlinie, która została stąd wywieziona przez nazistów, i z tym jest związany jak gdyby szczególny kult, bo oni tutaj składali ofiary, nie? No to mówię, no to ma już to jakiś tam sens, tak jak w Meksyku Aztekowie składali tam ofiary, nie? Oni też sobie wybudowali takie wzniesienie, wybudowali taki panteon. No ale ta cała historia z walką pomiędzy bogami i półbogami, no to ta mitologia, no może i jest fajne do słuchania, nie? Natomiast jak to połączyć z rzeczywistością? Też tego za bardzo nie kupuję i to, że to zostało wywiezione, powiedzmy, do Europy i zrobiono wokół tego takie zamieszanie, to wbiło się jakoś w kulturę, nie? I sposób myślenia o tym. Odpowiedzi nie dostałem. Gdzieś na górze było takie w samym środku drzewo, tam sobie siadłem i mówię, ja się stąd nie ruszam. Bujam się z pytaniami od 35 lat. Mówię, Boże, o co chodzi z tym tronem szatana? Bo to jest pytanie, które mnie męczy, dręczy, jest one w samym centrum przekazu. Dlaczego akurat to miejsce? Przeladuje motyl

ten motyl przylatuje, i mówię, kurczę, ja już skąd znałem tego motyla, nie? A on zrobił kółko i znowu przyleciał, i kółko i znowu. Ja miałem aparat fotograficzny z obiektywem, więc zacząłem mu robić zdjęcia, nie? No i zbliżenia ten, i zacząłem za nim łazić. Idąc za nim, musiałem przekroczyć takie główne trakty. No i doszedłem do samego skraja tego wzgórza, gdzie łączyły się kiedyś mury ze skałami. Ten widok, po prostu taki płaski teren i ta rzeka Kyrkę. Po prostu się zachwyciłem i tak sobie siedziałem i w pewnym momencie mówię, a sprawdzę tego motyla. No i kurczę, no taki znam, jak on się nazywał. Otwieram telefon, sprawdzam, patrzę na zdjęcie, paść królowej. No tak, wiedziałem, że to jest nasz motyl. Co on tam robi, nie? No i zaczynam tam o nim wyczytywać. Patrzę jego łacińską nazwę, Papilon Machaon. I tak mnie to zastanowił, Machaon. Przecież Machaon to był lekarz Priama z Troi. No i zasuwam na dół, zrazu do tej pani przewodniczki, nie? I mówię, z czym mi się kojarzy Machaon, nie? Bo mówię, jest tu ta nazwa, przed chwilą widziałem takiego motylka, nie? I to jest Papilon Machaon, co to za motyl, nie? Ona mówi, a ich jest tutaj dużo, że nic szczególnego. Natomiast nazwa jest wzięta od syna Asklepiosa. Ja mówię, a co tu miało do życia Asklepiosa? No, mówi, no przecież Pergamon. To była świątynia Asklepiosa. Tutaj w Pergamonie była świątynia Asklepiosa. To było coś takiego jak dzisiaj byśmy w Europie mieli olbrzymie sanatorium. Czyli zjeżdżała tam cała Grecja i Rzym. Wszyscy tu jeździli się leczyć z chorób, którymi zostali obarczeni. A mówię, no, a ci lekarze, no mówi, no Machaon był jednym z tych lekarzy, którzy ich tu leczyli. Przy czym lekarze tutaj mówili, że lekarz nikogo nie jest w stanie wyleczyć, że ludzie leczą się sami. Mówię, jak sami? No po prostu, jeżeli człowiek wie, dlaczego jest chory, to jest w stanie sam się wyleczyć. Lekarze nie leczą. Taka tu panowała wiedza. Ja mówię, to jak oni do tego dochodzili? Wpędzali tych, którzy przychodzili jako chorzy, wprowadzali w pewien trans. Kiedy ci ludzie rozkładali się na podłodze, to oni wypuszczali takie węże, eskulapy, które po nich pełzały. Oni zasypiali, coś im się śniło i po wybudzeniu opowiadali, co im się śniło i na podstawie tego ci lekarze mówili im, co im dolega. No i dziwnym trafem, przynajmniej ona tak twierdziła, mieli wysoką skuteczność tych diagnoz, nie? Była bardzo wysoka. Ludzie, którzy przyjeżdżali tam, żeby się wyleczyć, nie płacili pieniędzmi, tylko składali ofiary. No i właśnie ten ołtarz, który jest w Berlinie, to był ten ołtarz, na którym oni składali te ofiary. To powodowało jeszcze, że ci ludzie potem przez kilka dni ucztowali, ponieważ oni świętowali te swoje uzdrowienie. Te zwierzęta i to, co tam było składane w ofierze, służyło też jako uczta dla tych ludzi, którzy też zostali tam uzdrowieni. No i wtedy zadam jeszcze jedno pytanie. Mówię, no skoro już jesteśmy tak daleko, to w objawieniu jest też napisane o pewnym kamieniu, który ma Jezus dać każdemu i na nim ma być wypisane jego nowe imię. On mówi, no tak, bo na te uczty mieli wstęp ci, którzy zostali uzdrowieni i te uczty odbywały się w ten sposób, że były miejsca siedzące i miejsca stojące, nie? I ci, którzy mogli siedzieć, mieli taki bilet wstępu. To był biały kamień. No tam pisze, że ja ci dam biały kamień, na którym będzie wypisane twoje nowe imię. Ci lekarze, oni wzbudzali nadzieję ludzi na to, że będą żyli. A w objawieniu jest to przedstawione jako to, że prawdziwe życie daje Chrystus. Poprosiłem, żeby coś mi powiedziała o tym Machaonie, nie? A ona mi zadała pytanie, czy czytałem kiedyś Przysięgę Hipokratesa. No czytałem. Każdy czytał, nie? W szkole się to czyta. A ona mówi, ale nie tą Hipokratesa, która jest z podręczników, ale tą oryginalną. Mówi, jaką oryginalną? Przysięgę Asklepiosa. Mówię, nie. Proszę znaleźć. Przeglądam strony w internecie, no i znajduję. Początek przysięgi. Na Boga Asklepiosa. Jego syna Apollona, jego syna Machaona, jego siostrę Higienę. Przysięgam. Ta przysięga na tych bogów jest jak gdyby wycięta i treść jest treścią tej, którą my znamy dzisiaj jako przysięga Hipokratesa. Nie? Kurczę. Medycyna jest tutaj wyniesiona praktycznie na piedestał. Eskul

Job do dzisiaj jest znakiem medycyny. No i w pewnym momencie, jak to zacząłem żonie też opowiadać, mówię, ty wiesz co, no moje przemyślenia idą tylko w jednym kierunku, nie? Trąszotana to jest rodzaj takiego zarządzania medycyną. Wtedy Pergamon był największym takim ośrodkiem, no i cały świat praktycznie tam zjeżdżał. A symbolika i sposób podejścia, no może się i diametralnie zmieniły, nie? Natomiast cel dalej ten sam, nie? Chorzy ludzie, żebrzący o życie, stojący w kolejce po życie. Ja myślę, że to jest potężna władza, no bo nie leczysz się, nie żyjesz. Leczysz się, będziesz żył. To jest taki rodzaj uzależnienia nie od medykamentów, ale tak naprawdę pewnego systemu wartościowania, nie? No my jesteśmy po czasach COVID-u, nie? Widzieliśmy, jak to działa, nie? Kiedy pewne rzeczy są narzucane i człowiek nie jest w stanie za wiele zrobić, bo połączone i z polityką, i ze sposobem zarządzania społeczeństwem, no i też jest to pewien format religijny, nie? No bo on też zarządza oczekiwaniami i tęsknotami ludzi, nie? Kto by nie chciał żyć? Dlatego zastanawiając się nad tymi treściami Księgi Objawienia, kiedy tam jest zestawienie tych różnych kościołów i te kościoły są w pewnym sensie ze sobą sparowane, no to ta obietnica Jezusa, który mówi, że to On da nowe imię, no to wtedy w kontekście tego pergamonowego, jak gdyby mamienia ludzi tymi obietnicami wyzdrowienia, no to wtedy to ma sens, że to On daje prawdziwe życie, tak? A tu nic nie jest trwałe. Ci, którzy zachorowali, wracają pewnie, kiedy zachorują drugi raz. A jeżeli od niego się dostaje bilet wstępu, no to nikt go nie cofnie.

0: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
1: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
0: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
2: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe. Uczy się tak, jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
3: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
0: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dziś ma być ładniej niż wczoraj i trochę cieplej. Niebo tylko częściowo zachmurzone, deszcz możliwy na krańcach północno-wschodnich, poza tym sucho, a temperatura 13 stopni na Podlasiu, tutaj najchłodniej, a w pozostałej części kraju już około 20. Warto skorzystać z tej pięknej niedzieli, bo jutro mają przyjść burze.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
1: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
0: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
2: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
0: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Helm Dreschera 5. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Helm, ulica Okrzowska 27.
0: Chłodny poranek od 5 do 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie do około 20. Tylko na Podlasiu jeszcze trochę chłodniej, około 13. Niebo dzisiaj co najwyżej częściowo zachmurzone, dużo słońca, ciśnienie dość wysokie, 1019 hektopaskali, a wiatr łagodny.
3: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Helm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i

0: Make-up za jedyne 1 zł każde. O moda Jake'u. Styl, który się opłaca.
1: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer o moda i Jake'u w regionie.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
0: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
5: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
4: Newsy, goście i Twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku od 12.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
0: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
1: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
0: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
2: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
0: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: 13 stopni w Białymstoku, 18 w Lublinie i Rzeszowie i w Trójmieście 18, Warszawa, Poznań, Wrocław około 20. Niebo częściowo zachmurzone, ciśnienie w miarę wysokie, a wiatr łagodny. Jutro przyjdą burze.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, hełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
11: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
1: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście. To nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: 13 stopni dzisiaj na Podlasiu, 19 w centrum, nad morzem i w górach 18, a najcieplej 20 na zachodzie Polski. Niebo częściowo zachmurzone, większe zachmurzenie tylko na północnym wschodzie i tutaj delikatnie może popadać.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witam serdecznie, Marcin Petruk, a w eterze Damian Grzywna. Dzisiaj porozmawiamy o postępie technologicznym, który tak naprawdę nie omija żadnej dziedziny survivalu również. Zarówno tego profesjonalnego, jak też będącego formą spędzania wolnego czasu. No właśnie, czy jest to wpływ pozytywny, czy jednak sprawiający, że sztuka przetrwania staje się mniej ekstremalna?
2: Zależy wszystko od tego, co rozumiemy przez pojęcie survivalu, no bo jeżeli chodzi tutaj o to, jak przetrwać w określonych warunkach, w wyniku określonych okoliczności, no to osobiście uważam, że nowoczesne technologie i wszystko to, co w tej chwili mamy dostępne, wpłynęło bardzo dobrze na szanse przetrwania jednostki, czy tam jakiejś grupy osób w sytuacji zagrożenia. No bo umówmy się, że nawet system na map GPS, czyli to, że w każdej chwili mając prąd i smartfona, który ma w tej chwili każdy, możemy się zorientować w miejscu, w którym jesteśmy i tak naprawdę gdzie znajduje się wyjście. Teraz już te mapy przecież działają w dużej mierze offline, czyli nawet jeżeli nie mamy internetu, abyśmy tylko znaleźli kawałek nieba, aby połączył się tylko system GPS, to on już będzie miał gdzieś tam w ramie ten telefon zapisane częściowo mapy. Częściowo będzie nam w stanie wskazać kierunek, będzie nam w stanie wskazać, powiedzmy sobie szczerze, najbliższe miejscowości, czyli sytuacje, gdzie jest miejscowość, do której się możemy zbliżać, czy być może dla odmiany oddalać od tej miejscowości. Inną rzeczą jest też nowoczesne tkaniny, które są po prostu dużo lżejsze. Często są odporniejsze niż to, co było kiedyś, prawda? Na przykład mają większą odporność na przemakanie i, co ważne, w tym wypadku nasiąkanie. Nowoczesne plecaki z nowoczesnymi stelażami, czyli już nie te rury, a kompozyty, dzięki czemu plecak po prostu jest dużo lżejszy, a posiada możliwość udźwigu takie same jak te starsze plecaki. Mówię, tutaj rzecz polega na tym, że samo przetrwanie jako takie, czy sam survival, jeśli bierzemy pod uwagę to, czy da się przetrwać mając nic, albo czy da się przetrwać mając nowinki technologiczne, no to tutaj w jednym i w drugim wypadku można to zrobić, tylko tyle, że dużo łatwiej będzie nam, mówmy się, przetrwać, czy uprawiać turystykę survivalową, czy po prostu będzie ona przystępniejsza, jeżeli będziemy korzystali z tego wszystkiego, co obecnie nam świat daje, prawda? Także jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, czy współczesne technologie pomagają w survivalu, to zdecydowanie pod kątem stricte przetrwania osoby, która przetrwać musi, to zdecydowanie tak, ale jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, czy współczesne technologie pomagają na zajawkę taką survivalową, czyli na turystykę outdoorową i tak dalej, no to tutaj tak, jeżeli ktoś po prostu i najnormalniej w świecie będzie chciał w tą stronę iść, którego to będzie pasjonowało, który spędzając czas w ten sposób będzie czerpał z tego satysfakcję, prawda? No bo jeżeli ktoś, umówmy się, i nie lubi być na dworze, jest raczej domatorem i dla niego jest super wieczór, niekoniecznie pod gwiazdami, a dla odmiany przy konsoli, tutaj bez żadnego hejtu, bo każdy spędza wolny czas tak jak lubi, najważniejsze, żeby się przy tym regenerował. No to choćbyśmy mu dali najnowocześniejszy namiot z najnowocześniejszą w środku lampką i super dmuchaną karimatę i

0: mega śpiwór i rozpalili mu ognisko za pomocą plazmowej zapalniczki survivalowej, nie? To nie tak nie będzie się dobrze bawił, bo po prostu to nie jest dla niego. Dlatego tutaj mówię, jeżeli chodzi o technologię w survivalu, ja zachęcam do tego, żeby absolutnie się o niej nie uchylać. Nie iść koniecznie w taką stronę, że o, to ja to będę taki oldschoolowy, będę sobie korzystał tylko i wyłącznie z noża, który ma 50 lat, który jest zatępiony i nie za bardzo się już nadaje do ostrzenia lub powyszczerbiany. Nie, korzystajmy sobie z tego wszystkiego, chyba że mamy taką zajawkę, żeby właśnie niekoniecznie, ale to już tylko i wyłącznie dla tych, którzy są pasjonatami survivalu, prawda? Niemniej jednak, jeśli staramy się przygotować na trudne czasy, korzystajmy z tego, co daje świat, korzystajmy z tego, co dają technologie. Jeżeli chcemy testować sobie survival jako naszą metodę spędzania wolnego czasu, chcemy sobie kompletować ekwipunek, również nie idźmy oczywiście w najdroższe rzeczy, ale idźmy w taką stronę, w jaką po prostu poszedł świat, czyli korzystajmy z tych nowoczesnych technologii i dopiero jeżeli nam się to spodoba, to możemy sobie gdzieś w demobilu kupić, powiedzmy sobie, stary składany namiot, prawda, z tymi aluminiowymi rurkami i tropikiem osobno. I możemy sprawdzić, jak to było kiedyś. Ale na sam początek zachęcam i zalecam jednak korzystanie z tych dobrodziejstw technologii i z tego wszystkiego, co nam współczesny świat daje.
1: Do dalszej części programu wracamy za chwilę.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.

0: reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja

0: Kolekcja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Hełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama.
10: Bo to jest...

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy ponownie i kontynuujemy wątek rozwoju survivalu w parze, chociaż nie zawsze w parze, z technologią. Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę ze szkołą przetrwania, to lepiej postawić na klasykę, czy jednak spróbować z nowinkami. No i czy survival z udogodnieniami i gotowym ekwipunkiem jest łatwiejszy, czy paradoksalnie trudniejszy, bo na przykład rozleniwie albo oducza podstaw przetrwania?
2: Oczywiście współczesny survival, czy też po prostu współczesny outdoor z wykorzystaniem wszystkich nowinek technologicznych jest dużo bardziej przystępny niż to, co było kiedyś. Czyli pałatki, namioty z rurek, sznurki liniane i tego typu rzeczy. Teraz jest dużo bardziej przystępnie, wszystko jest przystosowane do tego, żeby właśnie móc funkcjonować gdzieś tam w tej sferze outdoorowej. Jest to trochę bardziej też przemyślane, bo robią to profesjonaliści, firmy, które po prostu stricte się tym zajmują. Jest to z nowoczesnych materiałów, dużo lżejszych, odpornych na przemakanie, odpornych na przesiąkanie, odporniejszych na przecięcia. Na 100% jest tak, że najnormalniej w świecie ten survival jest w tej chwili przyjemniejszy do przełknięcia. Mniej trzeba być, powiedzmy sobie szczerze, pasjonatem, żeby ci się taka forma spędzania wolnego czasu podobała. Czy oducza podstaw przetrwania i czy rozleniwia? Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc, ze względu na to, że osobiście uważam, tak jak też mówiłem wcześniej, że jeżeli outdoor i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, czy też ta turystyka survivalowa, którą sobie tutaj też prowadziliśmy podczas naszych nagrań, takie powiedzonko, czy ona w tej chwili jest, powiedzmy sobie szczerze, przystępniejsza jest? Czy w jakiś sposób rozleniwia? Myślę, że nie. Ze względu na to, że najnormalniej w świecie, jeżeli ktoś nie będzie lubił spędzenia czasu na świeżym powietrzu, jeżeli to nie jest dla kogoś, jeżeli kogoś boli ugryzienie czy ukąszenie jakiegoś owadu, jeżeli ktoś najnormalniej w świecie nie za dobrze się czuje, nie odpoczywa na łonie natury, to choćbyśmy nie wiem co dali, to najnormalniej w świecie to nie zaskoczy. A tymczasem, jeżeli ktoś to będzie lubił, to stanie się coś takiego, że w momencie, jeżeli spędzi taki ten czas na tym świeżym powietrzu, w tej turystyce takiej outdoorowej i mu to pyknie, to sam będzie wiedział, czego szuka, sam będzie wiedział, co mu jest potrzebne, sam będzie wiedział, tak organoleptycznie sam będzie wiedział, czego mu brakowało i sam będzie starał się kompletować ten swój sprzęt, czy to z wykorzystaniem nowoczesnych tych technologii i nowoczesnych rzeczy przeznaczonych stricte do turystyki outdoorowej, czy też pójdzie w stronę oldschoolową i będzie starał się gdzieś tam korzystać z tego, czy z podręczników, czy z książek gdzieś tam dawnych survivalu, będzie starał się zbierać tę wiedzę i będzie starał się korzystać z tego, z czego używano kiedyś, prawda? I tutaj słowo klucz, które powiedziałem, to jest wiedza. Bo tak samo jak najlepszy na świecie samochód nie zrobi z człowieka kierowcy. Oczywiście są teraz auta autonomiczne, które jeżdżą same, ale to nie znaczy, że zrobią z pasażera takiego samochodu kierowcę od razu, prawda? Tylko trzeba mimo wszystko ileś tych godzin wyjeździć, czy to na kursie, czy później, zwłaszcza już w trakcie, ileś tych błędów popełnić, ileś tych razy się przerysować o coś, ileś razy wpaść w poślizg, żeby umieć później się z tego poślizgu wyciągać, nie? No to tak tutaj motoryzacyjnie. Ale w

0: Tak samo jest dokładnie w survivalu. Tutaj najlepszy nóż, najlepszy namiot, najlepszy plecak, najlepsze linki, najlepsze krzesiwa, najlepsze latarki nie zrobią z człowieka od razu, może nie instruktora survivalu, tylko od razu outdoorowca, ze względu na to, że pewne rzeczy trzeba po prostu zbadać organoleptycznie. Jeżeli nie obetrzesz sobie nogi, to nie wiesz, jak to boli. Jeżeli obetrzesz sobie nogę, to wiesz, jak to boli, jak bardzo to dokucza i na przyszłość, jeżeli będziesz miał maszerować, to będziesz wiedział, jak temu zapobiec albo co zrobić, żeby zminimalizować szansę na to obtarcie nogi, prawda? Jeżeli nie będziesz potrafił rozpalać ogniska krzesiwem, to chodzi mi ci to najlepsze krzesiwo, a nigdy w życiu tego nie robiłeś, to będziesz się z tym mordował. Może ci się to uda, nawet możliwe, że ci się to uda, ale zamiast rozpalić po prostu, podejść do ogniska, podejść do rozpałki, chubki, czy co my tam będziemy mieli, przygotować sobie to wszystko i rozpalić to ognisko, żeby się paliło, to ilość niepowodzeń, najnormalniej w sieci ilość niepowodzeń będzie na tyle duża, że zamiast spędzić 5 minut czasu na rozpalanie ogniska, czy tam 3 minut czasu na rozpalanie ogniska krzesiwem, podłożenie i doprowadzenie sytuacji, że już się pali, już można na niego chwilę odejść, będziesz siedział półtorej, dwie i pół godziny, czyrkał bez sensu, wypalisz rozpałkę, nic się w ogóle z tego nie będzie kleiło, jedyne co zrobisz, to się zdenerwuje. Tu mówię, najważniejsza jest wiedza, którą możemy zdobyć w tej chwili już naprawdę na różne sposoby, bo są i książki survivalowe, których jest zatrzęsienie w każdej bibliotece i w każdej księgarni. Są materiały survivalowe dostępne powszechnie i za darmo w różnych portalach społecznościowych, jakichś tam platformach streamingowych, etc. Nie? Także tej wiedzy jest bardzo dużo, leży na wyciągnięciu cię tak naprawdę ręki. Dodatkowo jest jeszcze coraz więcej grup, lepszych czy gorszych, które zajmują się prowadzeniem szkoleń survivalowych, więc jeżeli ktoś ma ochotę iść w taką stronę, w tą outdoorową, no to są naprawdę metody na to, żeby faktycznie zbierać tą wiedzę i mało tego, ta wiedza też ma swoje dziedziny, bo czym innym jest, powiedzmy sobie szczerze, zapewnienie sobie jedzenia podczas survivalu, czym innym jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa termicznego, czym innym jest zapewnienie sobie schronienia, które ma za zadanie nas maskować, a czym innym jest zapewnienie schronienia, które ma za zadanie nas uwidaczniać, a czym innym jest na dodatek jeszcze też pozyskiwanie żywności, prawda? Jeśli mówimy o survival, czym innym jest jeszcze nawigacja w survivalu. Tych zagadnień jest bardzo dużo i tak naprawdę człowiek, który chce uprawiać tą turystykę survivalową, czy po prostu zajmować się faktycznie jakimiś tam procedurami przetrwania, ma możliwości pozyskiwania tej wiedzy i przede wszystkim ma też bardzo dużo źródeł, z których może ją pozyskiwać w konkretnych dziedzinach, które go interesują lub konkretnych dziedzinach, w których ma największe braki, prawda? Także myślę osobiście, że ta technologia, jeśli chodzi o przetrwanie i stricte turystykę survivalową, to po prostu dobrze to poszło do przodu, ze względu na to, że ludzie mając dostęp do tej wiedzy, najnormalniej w świecie mogą ją wykorzystywać, mogą ją zbierać i mogą później z niej korzystać i to tylko od ludzi tak naprawdę zależy, czy chcą, czy po prostu nie chcą.
1: Przed nami przerwa, po niej skupimy się na tych udogodnieniach technologicznych, z których nie warto rezygnować.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Reklama.
2: Ponton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Jesteśmy z powrotem, Marcin Petruk i Damian Grzywna, a rozmawiamy dzisiaj o survivalu pod kątem postępu. Właśnie, dlaczego nie warto w pełni rezygnować z udogodnień podczas survivalu właśnie, czy też bushcraftu i co na pewno zawsze warto mieć ze sobą jako takie absolutne minimum?
2: Ciężko powiedzieć, bo to wszystko jest uzależnione od tego, co chcemy robić i co rozumiemy przez ten survival, czy przez tą turystykę survivalową, czy po prostu przez ten dzisiejszy, konkretnie dzisiejszy wypad do lasu. W zależności od tego, co chcemy robić, tak naprawdę musimy mieć troszeczkę inne rzeczy. Ale jeżeli miałbym powiedzieć o takich must have, jeżeli już idziemy, powiedzmy sobie szczerze, do lasu, no to przede wszystkim, tak jak już kiedyś wypowiadałem się na ten temat, no to na 100% stosowne ubranie, czyli buty za kostkę, jakieś buty trekkingowe, bynajmniej nie tenisówki, bo nastąpienie na jakąś ostrzejszą gałąź, czy po prostu nastąpienie na coś może spowodować przebicie tej stopy, więc jakieś buty trekkingowe z solidniejszą podeszwą, tak będę zaczynał trochę od dołu, które pozwolą naszą stopę ochronić z jednej strony od jakiegoś przebicia podeszwy, z drugiej strony będą chroniły nasze stopy od tego, co może je ugryźć, czy też ukąsić, czy po prostu sparzyć w jakiś sposób, a z trzeciej strony będą chroniły przed odparzeniami, będą chroniły przed skręceniem kostki, jeżeli to są buty o podwyższonym stanie, więc uważam, że buty to przede wszystkim. Dalej spodnie długie to na 100%, tutaj już powiedzmy sobie szczerze, aby nie dresy, mogą być jeansy, dalej na 100% jakieś ubranie, ja zachęcam, w sensie ubranie wierzchnie, czyli jakaś koszula, ja zachęcam do tego, żeby jeśli to nie jest spacer po lesie, a jeżeli to jest wejście stricte gdzieś tam w teren ten taki poza ścieżką albo mniej główną ścieżką, o tak, no to wtedy zachęcam do tego, że mimo wszystko mieć długi rękaw. Dlatego, że zwyczajnie nigdy nie wiemy, czego dotkniemy, nigdy nie wiemy, czy coś nas nie przetnie, delikatnie jakaś gałąź, czy coś nas nie ugryzie, czy coś nas nie ukąsi i tak dalej, prawda? Także tutaj ten

0: długi rękaw. Tu, wbrew pozorom, jeżeli jesteśmy w lesie, to słońce tak mocno nie operuje, więc się za bardzo nie przegrzejemy, o to nie ma co się martwić. A z drugiej strony, jak mamy wyjść z pocharatanymi rękami, to zawsze jest lepiej wyjść po prostu cały i zdrowy. Nie? No i oczywiście czapka na głowę tutaj, czy słońce, czy jakiś tam mocniejszy wiatr, czy po prostu jakieś uderzenie, które trafi mnie w czoło, a w daszek na przykład kaszkietówki, prawda? Czy też po prostu kleszcze, których jest teraz wysyp cały, jest tego bardzo dużo, również ta czapka nas będzie chroniła. I tutaj dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię, że oczywiście można się ubrać w stary mundur kupiony z demobilu i w ten sposób po prostu iść i się w tym wszystkim zaparzać, bo są to ciężkie tkaniny i są to, no mówmy się, w XXI wieku, są to rzeczy już przestarzałe, które służyły bardzo długie lata i które w dalszym ciągu są w stanie służyć, ale czy jeżeli chcemy uprawiać taką turystykę outdoorową, to czy musimy się w tym męczyć? No niekoniecznie, bo w tej chwili możemy kupić w popularnych dyskontach spodnie outdoorowe, które są zrobione już z lekkich tkanin, również są stosunkowo odporne na przecieranie i przetarcie, mają często wzmocnione kolana, dodatkowo mają wstawione jakieś elementy elastyczne w punktach nefralgicznych, które pozwalają nam wygodniej maszerować, ponieważ się to troszeczkę rozciąga, więc jak trzeba zrobić większy krok, podskoczyć, czy na coś się wdrapać, czy wspiąć, to już nie spina nam to nogawek, nie ma takiej możliwości, że nam się to podrze, bo się po prostu rozciągnie. Także dlatego mówię o tym ubraniu, mimo że mówimy o technologii. No i co dalej, jeśli mamy już ubranie? Ja zawsze zachęcam do tego, żeby mieć ze sobą taki backup w postaci telefonu komórkowego. I niekoniecznie to oznacza, że trzeba w tym telefonie siedzieć w lesie, ale to oznacza tyle, że jeżeli jestem gdzieś w lesie i na przykład zgubiłem drogę, czy coś mi się stało, a nie możemy tego nigdy wykluczyć, to mogę najnormalniej w świecie wezwać pomoc, czy to za pomocą telefonu, czy za pomocą aplikacji Ratunek, czy przykładowo, jeżeli pobłądziłem, zamotałem się i sam nie wiem, gdzie jestem, tak jak mówiliśmy w poprzednich wejściach, telefon komórkowy, znakomite źródło nawigacji i map, wstukuję sobie po prostu, klikam aplikację, która pokazuje mapy, pokazuje mi się rzut z góry, oddalam czy zbliżam, to nie ma żadnego znaczenia. Często, tak jak mówiliśmy wcześniej, również mapy działają offline, więc określę sobie kierunek, w którym idąc będę docierał do cywilizacji, prawda? Także ten telefon komórkowy uważam jako taką podstawę rzeczy, które należy zabrać ze sobą. Do tego jeszcze w przypadku ciepłych miesięcy, które nam nadchodzą, obowiązkowo butelka wody. No i tak naprawdę mówię, ubranie dostosowane do okoliczności przyrody. I jeśli chcemy taką minimalną turystykę outdoorową, czyli po prostu wejść do lasu, spędzić tam trochę czasu, nie robić jakiegoś szkolenia, nie nocować i nic takiego, no to tak naprawdę tylko tyle nam jest potrzebne do takiego spaceru po lesie, czy na przykład do zbierania sobie huby, no ewentualnie jeszcze jakiś nóż, prawda, żeby jakbyśmy chcieli zbierać hubę od komarów, no to jakiś nóż po to, żeby ją oderwać. Ale do takiej minimalnej turystyki outdoorowej, czyli po prostu wejść z dzieckiem do lasu i połazić, spędzić trochę czasu z daleka od ekranów, zresetować nasz mózg, to wystarczy nam dokładnie to, co tutaj teraz wymieniłem. Nic więcej nie potrzebujemy. Oczywiście, jeżeli ta turystyka, tak jak mówiliśmy, ma iść w taką stronę, że na przykład dzisiaj zadaniem jest nie przejść się po lesie tam 2 godzinki, tylko na przykład nocować, no to wtedy uzupełniamy nasz ekwipunek o to, co jest nam niezbędne do nocowania. W tym wypadku, jeżeli planujemy spać w namiocie, no to oczywiście namiot. No to jeśli namiot i nocowanie w namiocie, no to znowu jakaś żywność, mogą być nowoczesne preparacje żywnościowe, może być na przykład suszona wołowina, może być konserwa. To wszystko jest dostępne w sklepie, to wszystko jest dostępne na bieżąco, dlatego po prostu uzupełniamy sobie zapasy pod tym kątem, czego potrzebujemy. Wychodzimy do tego lasu, spędzamy czas, mam nadzieję, że miło i dobrze się przy tym bawiąc i bezpiecznie przede wszystkim. Wracamy później do domu i możemy planować kolejną wędrówkę.
1: Niekiedy podczas survivalu można zwyczajnie przesadzić i popaść w absurdy. O tym też porozmawiamy za chwilę.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: sercu może.
1: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
2: Dzień dobry raz jeszcze, Marcin Petruk, a w eterze Damian Grzywna. Zgodnie z zapowiedzią, teraz zagadnienie dotyczące tego, czego nie robić podczas survivalu, żeby nie popsuć sobie zabawę i jakich absurdalnych zachowań unikać.
3: Ogólnie rzecz biorąc, o absurdach survivalu można było powiedzieć bardzo dużo i można byłoby z tego nakręcić dodatkowy prosto nasz odcinek, ale tak na szybko, bo chcę się skupić na czymś innym. Chodzi o to, że wraz z postępem technologii zmienia się świat. I ten świat znowu rezonuje z tym postępem technologii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na przykład w przypadku miasta, w miejscu, gdzie kiedyś mieliśmy park, teraz może być arteria i mogą się poruszyć samochody. W miejscu, gdzie kiedyś sobie spokojnie spacerowałem z pieskiem, w tej chwili jest deptak, studnia, pomnik, jeżdżą po prostu samochody i wszystko się zmienia. Tak samo jak zmieniają się miasta, tak samo zmienia się częściowo las, tak samo zmienia się survival, tak samo zmienia się outdoor i wiedza na ten temat. Przykładowo, kiedyś bez problemu można było wejść do lasu i rozpalić sobie ognisko. Nikt nam za bardzo za to nic nie zrobił. Można było czy nie można, ale powiedzmy sobie szczerze, nikt nam za to głowy nie urwał. W tej chwili zostaniemy natychmiast ukarani mandatem. Z drugiej strony znowu, kiedyś, jak byłem na obcym terenie, jak człowiek był na obcym terenie, to żeby się zapytać, gdzie można wejść do lasu i gdzie rozpalić to ognisko, trzeba było znaleźć leśniczego. Nie wiadomo, gdzie on mieszka i nie wiadomo, gdzie ma leśniczówkę. W tej chwili wystarczy zadzwonić do nadleśnictwa. Numer telefonu do najbliższego nadleśnictwa będzie w telefonie czy w aplikacji MBDL i już możemy zgłosić naszą chęć bytowania w lesie. I już nam nie dość, że jeszcze poradzą, to jeszcze podpowiedzą, gdzie możemy bytować, prawda? Także no to jest ta różnica. Druga rzecz, która mi się od razu nasuwa, to fakt, że kiedyś czytałem na przykład taką książkę dotyczącą medycyny pola walki. W tej książce było napisane, jak przygotować sobie z lamp od, już teraz nie pamiętam jakiego samochodu, ale od lamp od tego samochodu, akumulatora i w ogóle części znajdujących się w tym samochodzie, między innymi lusterek, elementów z tego, co pamiętam, nośnych silnika, coś tam trzeba było wykręcić i można było dzięki tym rzeczom, będących wyposażeniem samochodu, przygotować sobie, uwaga, oświetlenie podpolową salę operacyjną. Oczywiście, to miało zasadność w przypadku konfliktu zbrojnego i tak zwanego sztukowania, nie? Czyli kiedy powiedzmy sobie szczerze, coś się dzieje i potrzebuję z namiotu zrobić salę operacyjną, bo mam rannych, no to wprowadzam przód tego samochodu, po prostu podjeżdżam, tam montuję za pomocą tych lusterek i tych świateł salę operacyjną, chirurg ustawia się w odpowiedni sposób, w odpowiednim kątem i jest w stanie operować, mając cały czas oświetloną ranę. To był survival militarny, to była medycyna pola walki, to był survival na tamte czasy, na tamte wyposażenie Wojska Polskiego. Czy w tej chwili wiedza na ten temat ma jakikolwiek sens? Osobiście uważam, że nie. No dlaczego? No bo żeby wykorzystać tą wiedzę, potrzebuję całego sprzętu, który tam był wymieniony i który tam był zawarty w tej wiedzy, prawda? W tym wypadku jest to już nieaktualne, ponieważ nie ma już takich samochodów, ponieważ współczesne samochody, podejrzewam, że jakbym tak rozkręcił razem z tymi światłami LED, rozkręcał to wszystko na atomy, poprzeciągał kablami, to najnormalniej w świecie podczas próby włączenia tych świateł albo by to migało, albo by to w ogóle nie świeciło, albo wyrzuciłoby w korowę.

0: rozwinięty pod kątem infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo, jest na tyle, powiedzmy sobie szczerze, dobrze funkcjonującym miejscem, że bez sensu jest w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uciekanie do lasu i tam się chowanie. Lepiej przemieszczać się do innej miejscowości, gdzie mogę uzyskać pomoc, ponieważ tak jak mówię, infrastruktura naszego kraju i technologiczny postęp naszego kraju pozwala na to, że dużo większym szansą na przeżycie będę miał wtedy, jeżeli będę po prostu szukał cywilizacji i szukał ludzi, którzy mogą mi pomóc, niż faktycznie i realnie gdzieś tam się schronię, schowam i będę liczył na to, że czy mnie nie zagrożenie, czy po prostu mnie nie odnajdą. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili technologie pozwalające przeszukiwać naprawdę duży teren i naprawdę skutecznie w przypadku form życia, takich jak ludzie czy zwierzęta, to już tam nie ma większego znaczenia, po prostu form życia, poszło na tyle do przodu, że nie jest już tak trudne odnalezienie człowieka chroniącego się w lesie, który mimo wszystko musi poszukiwać czy rozpałki, czy jakiegoś tam wyżywienia, czy po prostu musi tam operować, nie będzie cały czas siedział w dziurze przykryty liśćmi. Te technologie pozwalają go po prostu dużo szybciej znaleźć. Dlatego też mówię, wielodniowe chronienie się w lesie przed jakimś tam niepokojem, tu już może bez wymieniania nazw, nie ma takiego dużego sensu, jak po prostu próby przemieszczania się poza arteriami głównymi do kolejnych punktów cywilizacyjnych, gdzie mam szansę znaleźć jakąś pomoc. Ale to mówię, ten temat, który sobie teraz poruszamy, ogólnie rzecz biorąc, to jest temat rzeka, bo tego jest bardzo dużo. I tutaj, jeżeli byłaby kiedyś ochota albo możliwość, to możemy po prostu nagrać sobie kolejny odcinek tylko na temat tych absurdów survivalu, bo tak jak mówię, w tej chwili jest bardzo dużo rzeczy, które poszły do przodu wraz z postępem technologii, wraz z zmieniającym się światem, powodujących, że po prostu dawna jakaś tam wiedza survivalowa, nie, oczywiście nie mówię, że cała, ale jakaś tam dawna wiedza survivalowa, czy nawet rzeczy, których na początku gdzieś tam moich zajawek takich outdoorowych ja stosowałem się do pewnych jakichś takich schematów czy rzeczy, które po prostu u mnie się sprawdzały, u mnie działały. Już w tej chwili od tego odchodzę, ponieważ najnormalniej w świecie są lepsze, nowocześniejsze i wygodniejsze środki do uzyskania tego samego efektu. Dlatego być może jeszcze kiedyś do tego tematu wrócimy.
1: I tym akcentem kończymy odcinek. Do wątku absurdów w survivalu rzeczywiście wrócimy w przyszłości. A powtórka tej audycji zaraz po 12 pojawi się na naszej stronie internetowej. Dzięki za obecność i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
1: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia, podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
0: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile w środkowej części kraju odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
2: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
0: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Tu też najchłodniej 13 stopni. Poza tym nad morzem 18 w górach. Podobnie 18 w centrum do 19, a na zachodzie Polski 20. Jutro ma być trochę cieplej, ale za to jutro nad Polską będą płynąć sobie burzowe chmury i przyniosą nam trochę błyskawic.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
15: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku od 12.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
9: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie.

0: display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
1: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
0: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogów.

0: jak to ujęła statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciarettą. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Twój dobry sąsiad.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Maksymalnie dzisiaj do 13 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 19, a na zachodzie 20. Niebo częściowo zachmurzone, delikatny przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Jutro za to intensywnie może popadać w całej Polsce, bo możliwe są burze.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
6: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiS-u. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiS-u.
1: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
2: Nie mają szansy w obecnej sytuacji i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
0: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
3: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
4: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę...

0: musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
1: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
2: Okej, okay, i w jaki wynik mierzymy?
1: Mam nadzieję, że około 70%.
3: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja, a jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Hełm Dreszera 5. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Na niebie dzisiaj trochę chmur i trochę słońca. Nie powinno padać. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura 13 stopni maksymalnie na Podlasiu, około 19 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski do 20. Jutro jeszcze ze 2 stopnie więcej, ale na jutro synoptycy przewidują burzę.
4: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, mej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem pod krawatem, co wyciąga papier, bo się pali, że

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: Reklama. Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bo

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena 30.

0: To letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowe 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
1: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach. W centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
2: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
0: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
3: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
0: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
4: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
0: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka otwierasz, odkrywasz.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Dzisiaj od 13 do 20 stopni najchłodniej na Podlasiu, a najcieplej na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Niebo tylko częściowo zachmurzone, nie brakuje słońca, ale na krańcach północno-wschodnich chmur trochę więcej i delikatnie może popadać. Mocno popada jutro, bo na terenie prawie całej Polski możliwe są burze.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
6: Ponton Radio Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Witamy serdecznie, Joanna Klimek. Zaprosiłam dziś do nas wyjątkową kobietę, która na co dzień prowadzi wielką ciężarówkę po drogach Chełma. Po godzinach zakłada mundur i prowadzi również wóz strażacki w OSP Żalin. Jest z nami Ewa Kluziak.
2: Witam serdecznie.
1: Powiedz, jak długo już pracujesz w zawodzie? Od ilu lat jeździsz ciężarówką?
2: Ciężarówką jeżdżę od 3 lat. Zaczynałam od gazu w sumie, woziłam gaz, no a teraz jeżdżę na paliwach. 3 lata, już minęło w marcu.
1: A powiedz, jak wygląda na co dzień twoja praca? Czy pracujesz na zmianę, czy masz stałe godziny pracy?
2: Nie, nie mam stałych godzin pracy, dostaję rano wiadomość z trasą, wsiadam i jadę. Jadę rozwozić paliwo do klientów lub na nasze stacje, no i później załadunek, albo zaczynam od załadunku, w zależności.
1: Ale rozumiem, że załadunkiem już zajmują się inne osoby, czy to też należy do twoich obowiązków?
2: To też należy do moich obowiązków, wjeżdżam na terminal, sama podpinam wszystko i sama ładuję.
1: Skąd taka decyzja? Bo wiele dziewczyn w twoim wieku decyduje się jednak na takie prace biurowe, czy związane z jakąś kierunkiem kosmetologii na przykład, a ty zdecydowałaś się, aby wsiąść za kółko i za kółko takiej wielkiej maszyny. Czym się kierowałaś?
2: Ja nie lubię siedzieć długo w jednym miejscu i musi się coś dziać wokół mnie cały czas. Ja ogólnie też z zawodu, z wykształcenia jestem fryzjerem, ale ja nie potrafię po prostu w jednym miejscu. Cały czas coś się dzieje, cały czas się zmienia krajobraz, jakieś różne sytuacje wychodzą i tak dalej, także to jest dla mnie.
1: A jaka właśnie taka najśmieszniejsza, czy wręcz odwrotnie, może najbardziej niebezpieczna sytuacja ci się przytrafiła w trasie?
2: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, no często widzę na przykład wypadki ciężarówek, nie? I wtedy się już tak zastanawiam i no i się pojawia strach, nie? Że coś takiego może mi się przydarzyć.
1: Jeśli mogłabyś to ocenić, to pewnie czujesz się za kółkiem ciężarówki czy samochodu osobowego?
2: Raczej ciężarówki. To jest większe, mam większą widoczność i wiem, że no tam mi się tak nic nie stanie, można powiedzieć. To jednak jest wysoko, prawda?
1: A czy na co dzień spotykają cię również awarie tego auta? Czy wtedy też musisz radzić sobie sama, czy tutaj już jednak jakaś obsługa i masz wtedy pomoc?
2: Zależy co się dzieje. Jeżeli chodzi o jakąś tam wymianę żarówki, czy nie wiem, czy dokręcenie jakiejś śrubki, czy coś, no to z tym sobie radzę sama. Ale jeżeli chodzi o jakieś tam takie większe awarie, no to zawsze jest warsztat i się jedzie na warsztat i wszystko robią.
1: A za którym razem zdałaś prawo jazdy na ciężarówkę?
2: Za pierwszym.
1: Wiem też, że jesteś kierowcą nie tylko samochodu ciężarowego, ale też wozu strażackiego. Skąd na to pomysł? Czy rzeczywiście w OSP Żalin nie było innych kierowców, czy akurat ty postanowiłaś się podjąć tego wyzwania, bo to na pewno jest duża sprawa, aby zawieźć całą ekipę na akcję.
2: Są kierowcy, jest sporo kierowców u nas, ale jak już zrobiłam prawo jazdy, to jakoś tak, nie wiem, pociągnęła nas do tego z gminy pani Ewa Huzar, żebym zrobiła te uprzywilejowane, bo trzeba mieć przecież też uprawnienia, żeby prowadzić taki wóz. No i zrobiłam i był stres przy pierwszej akcji, przy pierwszym wyjeździe, bo to jednak jest odpowiedzialność, bo no, tam też jest woda, ten wóz też jest taki, że na zakrętach on jest mało stabilny, no a poza tym wiezie się osoby do ratowania tam życia innych, nie, lub coś innego. No i jest stres, był stres na początku, a teraz już nie, teraz już idzie.
1: To taki stres raczej budujący, że robisz coś wielkiego.
2: Tak, i zawsze przy tym jest bardzo duża adrenalina. Jak jest wyjazd do pożaru, to jest już wtedy tak mało się myśli, co się dzieje wokół ciebie, tylko liczy się to, żeby dojechać do tego wozu i dojechać i pomóc ludziom, nie?
1: A jakbyś mogła tak nakierować może takie dziewczyny, które także szukają tej swojej ścieżki, bo mimo tego, że jakiś ten stereotyp jeszcze nadal krąży, że jest to zawód typowo męski, jakbyś mogła powiedzieć, czy warto podejmować to wyzwanie i stać się kierowcą ciężarówki?
2: No moim zdaniem warto. Bardzo dużo kobiet teraz jeździ i warto. Czasami spotykam się jeszcze z takimi właśnie komentarzami od strony mężczyzn, kierowców zawodowych, że, no, że kobieta powinna siedzieć w domu i siedzieć w domu albo wykonywać inną pracę, ale raczej większość kierowców podziwia. Mhm. Także warto. Warto zrobić, jeżeli ktoś chce i lubi jeździć, lubi to, no to warto iść w tą stronę.
1: A czy zdarzają ci się jakieś takie sytuacje, że jest ci po prostu ciężko daną czynność wykonać i i myślisz sobie, że faktycznie może za tym biurkiem byłoby mi lżej?
2: Raczej teraz już nie. Na początku miałam wątpliwości, jeżeli chodziło o cofanie na przykład, no bo no to jednak jest ciężko jest cofnąć ciężarówką na początku po zdaniu prawa jazdy, no ale praktyka czyni mistrza i teraz już, no już nie ma takiej drogi, żebym w nią nie wjechała po prostu, nie? Mhm. Także już nie mam takich wątpliwości ani wiem, że sobie poradzę zawsze.
1: Czy łatwiej ci jest jeździć właśnie po takich lokalnych drogach gdzieś na oboczu, czy wolisz te skomplikowane miejsca w centrum miasta?
2: To zależy. Raczej dobrze jest jeździć po takich drogach na uboczu, gdzie nie ma dużego ruchu, no bo w centrum miasta trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo są i piesi, i rowerzyści. Piesi też nie patrzą, raczej tylko sobie wchodzą, więc trzeba uważać.
1: A z okazji tego święta, to czego sobie życzysz i innym kierowcom?
2: No, życzyłabym szerokości na drogach, jak najmniej mandatów, zawsze powrotów do domu.
1: Pewnie. W takim razie życzymy Ci wszystkiego dobrego i cieszymy się, że jednak zmieniasz to myślenie i że jednak kobiety też potrafią wykonywać wszelkie zawody. Także życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Reklama. Bonton.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Pułkownik Wojciech Brykner, zastępca dowódcy 19. Nadbuzrzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
0: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam.
2: W okresie związanym z weekendem majowym, uwzględniającym tak ważny moment w historii naszego kraju, szukamy takich tematów patriotycznych, rozmawiamy o różnych przejawach i formach patriotyzmu. I myślę, że dobrze trafiliśmy właśnie do 19. Nadbuzrzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, bo wojsko te przejawy realizuje na co dzień i może nie za każdym razem. Tak to patetycznie nazywamy, ale tak rzeczywiście jest. W najbliższym czasie żołnierze pokażą siłę i taką gotowość do pomocy w wielkiej akcji krwiodawstwa z pięknym hasłem wziętym z bardzo ważnej roty.
1: No tak, myślę, że zacznijmy odchodzić troszeczkę od patosu, bo patriotyzm to nie jest wymachiwanie flagą na uroczystościach i wykrzykiwanie różnych haseł, ale teraz patriotyzm to przede wszystkim służba społeczna, służba ludziom, bo na tym skupia się służba wojskowa i na tym polega służba i misja Wojsk Obrony Terytorialnej, krwi własnej nie szczędząc, tak? To są słowa roty przysięgi wojskowej i tutaj odnosimy się do praktycznie dosłownego zdarzenia, które ma mieć miejsce 13 maja 2026 roku, gdzie faktycznie nie będziemy szczędzili krwi, bo jest to po prostu akcja krwiodawstwa, do których zapraszamy przecież nie tylko żołnierzy, ale zapraszamy wszystkich tych, którzy tego dnia nie będą szczędzili krwi na to, żeby wspomagać wszystkich, tak, nas po kolei.
2: Wojsko poza tym, że okaże gotowość do takiej formy wsparcia, zaprezentuje się też od nieco innej strony.
1: No tak, za każdym razem, kiedy mamy możliwość, mamy czas i przestrzeń do tego, to no chcemy za każdym razem pokazywać wszystkim tym, którzy są zainteresowani służbą wojskową, nie tylko służbą, i tym, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda nasza praca, to jak wygląda nasz sprzęt, jak wygląda służba żołnierzy, jak są wyszkoleni. No chcemy też przeprowadzić jakieś spotkanie z weteranami, aby też pokazać i zaprezentować ich szlak i wiedzę i przede wszystkim ich wspomnienia co do tego, co się wydarzyło onegdaj, aby też szerzyć tę wiedzę. No i na pewno już podsumowując akcję krwiodawstwa, to zechcemy wydać wszystkim tym, którzy w tej akcji będą uczestniczyć, certyfikaty, na pewno jakieś upominki, jakieś inne rzeczy, które no, pozostaną niespodzianką jeszcze i oczywiście zapraszamy wszystkich do tego, aby wziąć w tym udział.
2: Zawsze gotowi, zawsze blisko. To hasło też świetnie wpisuje się w inną ideę szkoleń w gotowości pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym przypadku wojsko jest gotowe do tego, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą z osobami, które tego potrzebują. I takie szkolenia będą ponownie realizowane, również w Chełmie, ale także w podległych batalionach na terenie województwa lubelskiego. No i o czymś to świadczy, że część z tych szkoleń, szczególnie w Chełmie, właściwie wypełniła się już prawie do końca zgłoszeniami chętnych.
1: Tak, to bardzo cieszy, ponieważ na początku tej akcji w zeszłym roku no, mieliśmy taki plan, aby wzbudzić zainteresowanie wśród wszystkich naszych partnerów społecznych, wszystkich naszych mieszkańców, wszystkich tych, którzy no, widzą potrzebę zdobywania wiedzy. Wiedzy, która nie jest stricte wojskową. Ja od razu chcę przestrzec wszystkich tych, którzy od razu by chcieli dotknąć bardzo ważnych kwestii wojskowych, dotknąć broni, dotknąć wyposażenia wojskowego. Nie. Chcemy przede wszystkim mówić i pokazywać to, w jaki sposób zbudować swoją odporność na wiele wydarzeń, które mogą się wydarzyć w naszym otoczeniu, jak być liderami w sferze, gdzie no, należałoby udzielać pomocy, jak sobie udzielić pomocy, jak sobie zorganizować zespół, który ma wokół mnie funkcjonować w przypadku wystąpienia różnych zjawisk. Jesteśmy przy granicy, jesteśmy w środowisku, gdzie no, można rozbudowywać różne scenariusze,

0: raczej budować różne czarne scenariusze, które no, mogą się wydarzyć, natomiast jesteśmy gotowi do tego, aby wskazać drogę, pokazać jak budować naszą odporność w wielu, wielu przedsięwzięciach, które mogą się wydarzyć.
1: Jak bardzo to działa rzeczywiście w takim rzeczywistym wymiarze, pokazują medialne doniesienia z ostatnich tygodni, gdy to właśnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nieśli pomoc w sytuacjach takich, można by było powiedzieć, codziennych, choć mało przyjemnych dla mieszkańców, gdy dochodziło do różnego rodzaju wypadków, upadków. To właśnie żołnierze gdzieś znajdowali się w tej pierwszej linii pomocy przedmedycznej. To z jednej strony pokazuje, jak wielu żołnierzy jest, bo oni gdzieś po prostu w przestrzeni publicznej są, ale to też pokazuje, że są grupą właśnie tych liderów, o których pan wspomniał. Ludzi świadomych, którzy wiedzą, co w takiej sytuacji trzeba zrobić.
0: Ale to bardzo cieszę, że właśnie do tego dochodzi. Bardzo cieszy to, że ta wiedza, umiejętności pozostają tylko w sferze na naszej, powiedzmy, jednostki wojskowej, naszej brygady, naszych batalionów, a też te umiejętności są przydatne wszędzie tam, gdzie no, należałoby nieść pomoc, tam, gdzie mogą się wydarzyć różne sytuacje krytyczne. No, jak się okazuje, nasza wiedza, nasze umiejętności no, są bardzo przydatne i ratują życie i zdrowie i to jest właśnie najlepsze świadectwo i dowód tego, że ta wiedza, te umiejętności są potrzebne.
1: Wkrótce też zostanie zorganizowana kolejna tegoroczna edycja szkolenia podstawowego dla osób zainteresowanych dołączeniem do 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To jest właśnie zaproszenie dla tych, którzy chcieliby jeszcze dopełnić formalności, chcieliby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście oferta dla nich.
0: Ta oferta jest dla każdego praktycznie mieszkańca Chełmszczyzny, nie tylko Chełmszczyzny, bo też ziemi chrubieszowskiej, ziemi tomaszowskiej, ziemi bialskiej i łosickiej, włodawskiej, bo wszystkie te powiaty obejmuje stały rejon odpowiedzialności brygady. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy by chcieli jeszcze rozpocząć szkolenie podstawowe 6 czerwca, to nie mają bardzo mało czasu na to, żeby stawić się w swoich macierzystych WCR-ach, ponieważ no, powiem z dumą, że coraz mniej tych miejsc zostaje. I może się okazać, że już w maju nie będzie miejsc na to, żeby się załapać na 16. Tak? Chociaż właśnie mamy ponad miesiąc do tego, żeby się to szkolenie podstawowe rozpoczęło, ale już wiemy, że może się okazać, że w połowie maja zamykamy listę. Chyba, że znowu rozszerzymy tą liczbę kandydatów o kolejne stanowiska i kolejne miejsca, więc myślę, że no, trzeba być w kontakcie, trzeba być czujnym na to, żeby w odpowiednim czasie zareagować w odpowiednim czasie stawić się do swojego macierzystego WCR-u, żeby podjąć rękawice i przystąpić do wyzwania.
1: To wzmocnienie osobowe jest kluczowe w związku z tym, co zostanie sfinalizowane w połowie tego roku. Mowa o komponencie obrony pogranicza.
0: Tak, za chwilę, co może zabrzmi dziwnie i może zabrzmi bardzo niepokojąco, ale tak nie jest. Za chwilę 19. Nadburzańska Brygada Obrony Terytorialnej przestanie funkcjonować, a stanie się 19. Nadburzańską Brygadą Obrony Pogranicza i to jest takie kolejne wyzwanie, kolejny krok do tego, aby zbudować ten bardzo ważny element, który będzie wykonywał bardzo, bardzo ważne zadania na naszej wschodniej granicy z Białorusią i z Ukrainą. Mówimy o wszystkich powiatach nadgranicznych województwa lubelskiego. To jest nasz stały rejon odpowiedzialności, w których funkcjonują nasze macierzyste bataliony. I fakt, że już w strukturze naszej są bataliony obrony pogranicza, jeszcze tylko ta mała korekta, jeszcze mała rozbudowa i będzie brygada funkcjonowała w ramach tego elementu, w którym już funkcjonują inne 3 brygady w Polsce.
1: I dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Bonton Radio i... Hey!

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
0: Reklama. Ponton Radio.

0: reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku od 12.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
0: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
0: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek, że 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barça wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Popołudnie ciepłe, noc dzisiaj także przyjemna od 4 do 11 stopni. Jutro jeszcze cieplej niż dziś od 19 do 23, ale jutro już w całej, prawie w całej Polsce możliwe burze i intensywne opady deszczu. Sucho tylko na północnym wschodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
1: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
0: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
2: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
1: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
0: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm

0: Ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: Na jutro synoptycy spodziewają się wędrujących po Polsce burz. Właściwie wszędzie poza północną częścią kraju. Na północnym wschodzie szczęśliwie w ogóle nie będzie padać. A temperatura od 19 do 23 stopni.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Bonton Radio. Weekend.
3: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
4: No to co wspólnie zrobiliśmy, Wojtek? Powiedz tak.
5: Nie pamiętam.
4: Nie pamiętasz, co wspólnie zrobiliśmy. No to sobie przypomnij.
5: No co zrobiliśmy wspólnie?
4: No.
5: Spektakl. To performance bardziej.
4: Tak.
6: No i codziennie wiele rzeczy robimy razem.
4: No, ale nareszcie udałeś się przekonać do tego, żeby rolki nakręcić.
5: No tak.
4: Bo jakoś. Wojtek nie mógł uwierzyć, że ma osobowość influencera.
5: Dalej w to nie wierzę.
4: A, no właśnie, dalej w to nie wierzę. Ty możesz być gwiazdą YouTube'a.
5: Krypto-influencerem.
4: Bo pierwszą rolkę, którą nagraliśmy, to właśnie było zaproszenie przez Wojtka do udziału w festiwalu i wtedy zaśpiewałeś jakąś piosenkę chyba, tak?
5: Nie, powiedziałem po prostu, że mleko się rozlało.
4: Ach, powiedział, że się mleko, tak, bo to jest takie przysłowie polskie, że jak się mleko rozleje, no to wiadomo, że używając oględnego sformułowania, że się nic nie uda i że nic nie wyjdzie.
5: Coś się stanie. Ale albo już się stało, tak. Coś niezbyt dobrego.
4: W naszym przypadku to się nie sprawdziło przez ostatnie lata i mamy nadzieję, że w tym roku też się nie sprawdzi.
5: Nie, no, my tam w tej rolce mówimy, że tym razem to dobry znak.
4: Tak, tym razem to dobry znak.
5: Przełamujemy
4: to odium przysłowia ludowego. Przysłowia. Chociaż jak ty powiedziałeś, że Grzebałkowska, która jest zaproszona, że ona nie ma połączenia z Zakopanego do Krasnegostawu, albo że bardzo... Nie, ma 12-godzinne połączenie, tak. Z dwoma przesiadczymi.
5: Mamy nadzieję, że dotrze.
4: No ale to kiedy ona ma dotrzeć? Ona ma dotrzeć w sobotę.
5: O 16.
4: Na 16, tak. A Dyblik na kiedy ma dotrzeć?
5: W sobotę
4: o
5: 18.
4: O 18.
5: Ale Lechu przyjedzie na pewno.
7: Tak, ale musimy powiedzieć, o czym rozmawiamy.
4: Jak to?
7: Bo nie wszyscy są wtajemniczeni.
4: Serio?
7: Myślę, że nie. Może większość, ale przydałoby się jeszcze tę mniejszość wtajemniczyć. Rozmawiam z Krzysztofem Grzesiukiem i z Wojtkiem Machejusem. I mieliśmy rozmawiać o Festiwalu Sztuk Krasnych, ale myślę, że to też będzie, że będzie też dużo o waszej przyjaźni, prawda? I o tym, co tworzycie razem.
4: Och,
7: w waszym duecie kulturalnym.
4: To bardzo trudne, bo dzieli nas niesamowita przestrzeń, czasoprzestrzeń nas dzieli.
5: 33 lata, tak?
4: Tak, 33 lata, to jest ogromna czasoprzestrzeń. Ja Wojtka po prostu czasami nie rozumiem, co on do mnie mówi.
5: Ja ciebie rozumiem.
4: No, Wojtek, bo ja używam starożytnego języka, Słowian i to pewnie dlatego. Ale to rzeczywiście, to spotkanie nasze, można przypisywać je jakimś tam starożytnym duchom kultury, które...
5: Pamiętam, że numer telefonu ci zostawiłem na płycie Kuby Więcka po koncercie. To pamiętam, że...
4: No tak.
5: Się zaczęło.
4: Ale myśmy spotkali się przez festiwal generalnie,
5: tak,
4: prawda?
5: Tak, wcześniej, ale tak powiem, skontaktowaliśmy się siebie nawzajem po koncercie Kuby.
4: Tak.
5: To pamiętam.
4: No to ty pamiętasz, ja się cieszę niepamięcią. To jest utrapienie dla Wojtka, ale też i... Bo czasami do niego mówię Piotrek albo Janek, albo jakiś tam jeszcze...
5: Tak, mam różne imiona.
4: Najrzadziej ma Wojtek, ale z dużym spokojem to przyjmuje i nawet powiedział mi, że to było bardzo, bardzo miłe, bo stwierdziłem, że ten monodram, który w ramach festiwalu ma być

0: aktywny 8 maja o godzinie 19, że jeżeli, bo powiedziałem, zagroziłem Wojtkowi tą niepamięcią i Wojtek stwierdził, że jest na razie połowa miejscówek, więc pół wstydu tylko będzie, jak ja zapomnę i zacznę
1: teraz
0: improwizować.
1: Jest 80% też.
0: No, powiększył się.
2: 26 wejściówek do odbioru.
0: Tak?
2: Tak.
0: A to bardzo, tak, bardzo miło. To powinniśmy zacząć od, bo to jest, nie, pierwszy punkt programu to jest zamiar nasz zrealizowania takiego przemarszu.
2: Będzie korowód
0: może.
2: Już wiemy, że to korowód nie będzie.
1: korowód stacjonarny.
3: Ja nadal nie pamiętam tak. Teraz, czy my już powiedzieliśmy, że chodzi nam o Festiwal Sztuk Krasnych?
0: A nie powiedzieliśmy? Mnie się wydaje, że nie powiedzieliśmy. Ja mogłem zapomnieć.
3: To gdybyśmy nie powiedzieli, to teraz
0: powiedzmy.
1: Festiwal Sztuk Krasnych imienia Stanisława Bojarczuka, 7. edycja, od 8 do 10 maja w Krasnostawskim Domu Kultury, może i poza, bo korowód pewnie w rynku, może będzie potańcówka w Dworku Starościńskim, zobaczymy, czy pozwoli pogoda, ale takie są plany. 7. edycja. A może powiemy, jak to się zaczęło, bo tak, zaczęło się w 2010 roku. Na dziedzińcu muzeum mój przyjaciel Mariusz Kargul, który całe życie poświęcił animacji, kultury i też Stanisławowi Bojarczukowi, i chciał wyciągnąć Stanisława Bojarczuka z niebytu i w swoim krótkim 36-letnim życiu, no tak, to większość życia to było właśnie to, żeby świat się dowiedział o Stanisławie Bojarczuku. I zorganizował Festiwal Sztuk Krasnych w 2010 roku własnym sumptem właściwie, z prywatnych środków, których miał niewiele, bo był osobą bezrobotną. Jakby to dzisiaj powiedziano, freelancerem. Tak.
0: I nie wiem, o czym on mówi, ale no, to coś bardzo mądrego Wojtek powiedział.
1: Znaczy nie, to jest właśnie ten, to nie język, było mądre, to ten, ale to nie, ładnie to brzmi.
0: Tak? Ale jak w wolnym tłumaczeniu na mój wiek, to co to znaczy?
1: Że wolno się lansowo.
0: To tak jak my teraz.
3: Nie miał środków.
1: Nie miał na to środków, tak. Zapożyczył się, ale to już mniejsza szczegóły. No i zrobił festiwal wspaniały. No i po 10 latach, nie wiem, jakoś przypadkiem całkiem, przypadkiem, nie przypadkiem, sobie przypomniałem, że może po 10 latach w 2020 roku wrócę do tego tematu i zapytałem rodzinę Mariusza, zapytałem bliskich Mariusza, czy mogę. Zgodzili się. I tak to trwa.
3: A ty, Krzysztof, w momencie, kiedy Wojtek od nowa rozpoczął tę przygodę z festiwalem, to ty też jesteś od tego samego początku...
0: Nie. Według tego, co ja pamiętam, a mogę oczywiście nie pamiętać, to dla mnie pierwszy element tego festiwalu, czyli figura Stanisława Bojarczuka, którą wszyscy Państwo możecie spotkać i poznać na rynku w Krasnymstawie, to ona związana była początkowo z innym zupełnie festiwalem, którego nazwy nie wymienię, i tam były chmieloty tak zwane. I ja robiłem taki krótki film, pytając uczestników tego właśnie festiwalu, czy oni znają Stanisława Bojarczuka i czy wiedzą, na czym te chmieloty mają polegać. I w zasadzie młodzi ludzie nie mieli pojęcia, mimo że tam przesiadywali u niego na krzesełku i przytulali się do niego nawet, ale ta ograniczona była bardzo znajomość jego osoby. I dopiero kiedy zacząłem aktywnie brać udział w spektaklach filmowych, to zobaczyłem, że Wojtek, jest ktoś taki jak Wojtek. I nieśmiało gdzieś tam podszedłem, przedstawiłem się, bo bardzo jestem nieśmiały przecież. I Wojtek też. Tym bardziej, że czasami Wojtkowi przydarzały się filmy, które powiedziałbym, że niekoniecznie nadawały się dla starszego pokolenia do oglądania. I potem się okazało, że Wojtek robi ten festiwal. Dla mnie festiwal jest, niestety, Stanisława Kargula. Stanisława Mariusza Kargula nigdy nie poznałem, tylko Znam go z opowieści i ze świetnego...
1: Zmarł w 2013 roku. Jeszcze byłeś w Chełmie wtedy.
0: Byłem jeszcze Znaczy ja zaczynałem swoją przygodę w gminie Sienica Różana, ale to dopiero było jakby zakorzenianie się. Natomiast okazało się, że... I to Wojtek zaproponował tytuł spektaklu Akuku Bojarczuku, bo on przytoczył taką anegdotę, że kiedyś na takim spotkaniu poetycko...
1: Po pierwszym festiwalu było w Galerii Retro, którą prowadziła Marta Zorska, obecna pani dyrektor Muzeum Regionalnego w Kresymstawie. Marta otworzyła taką kawiarnię, gdzie Mariusza też przyprowadziłem. Tam do piwnicy sprowadziłem i tam też niezły się świat utworzył, kulturalno-animacyjny, zwał jak zwał.
0: To wasza piwnica była pod
1: nasza
0: baranami?
1: Nasza piwnica pod baranami. No. Tak, i tam po festiwalu odbyło się, znowu użyję niepolskich słów, after party.
0: Yes. Co to znaczy? On specjalnie mnie tak dręczył, Wojtek, bo wie, że ja mam tą słabość taką poznawczą.
1: Impreza integracyjna.
0: No. O, proszę, po no i można tak od razu powiedzieć.
1: Tak, i tam się spotkaliśmy. Był tam też Andrzej Stasiuk ze swoją żoną Moniką Schneiderman. I w tej kawiarni znajdowała się szafa, stara szafa, do której Mariusz wszedł, wychylił się z niej i wykrzyczał Akuku Bojarczuku. Nie? I to mi utkwiło do dziś i tak też nazwaliśmy tą naszą...
0: Performance.
1: Nasz performance,
0: jedną z propozycji, którą przedstawiliśmy słuchaczom i widzom, nie wiem, czy 2 lata temu, czy rok temu, ja mogę nie pamiętać, także wybaczcie Państwo. Polegało to na tym, że próbowaliśmy, znaczy i to chyba bardzo udanie, próbowaliśmy połączyć właśnie Stanisława Bojarczuka, jego twórczość z innym wielkim Polakiem, trochę bardziej znanym, czyli ze Stanisławem Rejmontem i jego chłopami. I okazało się, że kiedy chodziło o połączenie fragmentów Wesela z chłopów i wierszy, pięknych wierszy Stanisława Bojarczuka poświęconych tradycji właśnie weselnych, które on zapamiętał i które opisał w swoich wierszach, to czytając, ja potem pytałem słuchaczy, oni jakby zupełnie nie widzieli zgrzytu, nie widzieli niczego, co by odcinało te dwie wielkie formy i one były absolutnie jak puzzle składały się. Puzzle, tak? Po angielsku, jak będą puzzle po angielsku?
1: Nie wiem.
0: Nareszcie. Złożyło się to w fantastyczne przedstawienie, nie dlatego, że myśmy je z Wojtkiem zrobili, ale dlatego, że udowodniliśmy, że Stanisław Bojarczuk ewidentnie pasuje, uzupełnia, że Stanisława Bojarczuka uzupełnia jednak Władysław Rejmont?
1: Stanisław
0: Władysław Rejmont. Tak, swoimi chłopami. Wybaczcie Państwo te żarty literackie, ale staramy się Państwa nie zanudzać, bo mamy czarny humor w sumie z Wojtkiem, też używamy go, ale Ania powiedziała nam, że nie czarnego humoru nie możemy tutaj stosować, tak?
3: I wulgaryzmów.
0: Czyli ja nie będę mógł powiedzieć tytułu spektaklu, monodramu słynnego.
3: No właśnie, który... to może teraz o spektaklu przejdziemy sobie bezboleśnie.
0: Nie wiemy, bezboleśnie.
1: Czy sobota i niedziela festiwalowa się odbędzie po tym spektaklu.
0: No właśnie, obawiamy się, ponieważ spektakl jest o 19 w piątek, 8 maja.
3: Na który już teraz serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszamy, ale z pewnym zastrzeżeniem. Wojtek powiedział, żeby z ofu to nagrać. Wojtek, przepraszamy.
3: Antyreklama jest najlepszą reklamą.
0: Bo próbujemy zapewnić obecność personelu medycznego na tym przedstawieniu, bo obawiam się, że zwłaszcza trzecia część może wywołać sceny jak Zasona Wallace'a i przerażenie wśród publiczności. Myśleliśmy o lekarzu proktologu, dialogu, a połączenie tego lekarza z tej specjalności jakby z naszym monodramem wynika z próby jakby przybliżenia Państwu obrazu Hieronima Boscha, słynnego takiego tryptyku. Zresztą, który był użyty jako pewien pretekst w Antygonie w Nowym

0: Jorku przez Janusza Głowackiego, bo w ogóle to tak to jest hołd w zasadzie Januszowi Głowackiemu złożony. Jego przedstawienie czy jego twórczości, zwłaszcza, że trzecia część Monodramu jest inspirowana Ostatnim Cieciem. Jest to bardzo niepopularna mikropowieść Janusza Głowackiego i jedna z bardziej kontrowersyjnych. Moja żona powiedziała, że jest obrzydliwa.
1: I spektakl tylko dla ludzi o silnych nerwach.
0: O silnych nerwach i 16+, niewątpliwie, bo jakby bardzo się boimy, że możemy albo stać się bardzo sławni po tym spektaklu i będziemy oblegani i zapraszani na wiele konkursów i festiwali, albo...
2: W niesławie.
1: Ja tylko zapytam, czy ktoś, kto jest głównym organizatorem, cenzurował to przedstawienie w jakiś sposób?
0: Tak, Wojtek mi ocenzurował od razu w tytule. No.
2: Próby zaczną się chyba dzisiaj. Chyba, bo próby, może
0: tak,
2: na pewno.
0: Budujemy tak. Scenografię dzisiaj.
2: Tak, tak.
0: I przyjeżdża nasza być.
2: Tak, i od dzisiaj zaczniemy cenzurować ten spektakl.
1: Dzisiaj się wszystko rozstrzygnie. Tak. Czy zobaczymy ten spektakl?
2: Zacznie się rozstrzygać, bo tak naprawdę całości nie widziałem ani razu. No zobaczymy, co to tak,
0: a to może tytuł, ja mógłbym powiedzieć, spektaklu?
2: Co dusza ma w D.
1: To może przejdźmy do innych elementów, które zaplanowane są na Festiwal Sztuk Krasnych, co będziemy mogli zobaczyć, usłyszeć.
2: Czyli mam po kolei opowiedzieć, znaczy powiedzieć tak. No to zaczynamy...
1: Nie musi być po kolei.
2: Tak, ale zaczynamy w piątek o 12:00 korowodem festiwalowym, który nazwaliśmy imieniny Stanisława, bo 8 maja to są... imieniny naszego patrona Stanisława Bojarczuka. Tam się spotkamy. Nie wiemy jeszcze do końca, co będziemy robić, ale będziemy mu prawdopodobnie składać życzenia.
0: Ja mógłbym zaśpiewać
2: No to zaśpiewaj.
0: Ponieważ Wojtek rozpoczął od zaproszenia na imieniny Stanisława Bojarczuka i zresztą pozdrawiamy wszystkich Stanisławów, gdyby zechcieli wesprzeć nasz festiwal moralnie i nie tylko, to bardzo byśmy byli...
2: Wspiera nas Stanisław Kliszcz z Krasnostawskiego Domu Kultury.
0: Nasz uroczy kolega, tak. Teraz będzie piosenka. Tak? U Stacha na imieninach są goście i jest rodzina. Festiwal się rozpoczyna. Do śmiechu będzie i do łez. Od rana już gra muzyka. Pan Wojtek w koziołki fika. Tłum wali już na dyblika. Agnieszka K. uśmiechy szle. Agnieszka K. to jest nasza muza, tak?
2: Prowadząca. Od 2020 roku prowadząca festiwal Agnieszka Krawiec.
0: I Agnieszce K. bardzo się ta piosenka podobała. Autorem tekstu jest Ania.
2: G.
0: Ania G. No i nie tylko.
2: Zbieżność G nie jest przypadkowa.
0: Ania G też jest, bo ona jest bardzo skromną twórczynią ludową. Tak zwaną, jak ja powiedziałem, mlecznym cyganem, czyli specjalizuje się w spożywczych piosenkach. I większość tekstów ułożyła do naszych piosenek Ania właśnie, którą serdecznie pozdrawiam.
2: Liryki mleczne.
0: Liryki mleczne, dlatego proponujemy Państwu ich śpiewanie i nie tylko, bo z Wojtkiem zakładamy mleczny ruch społeczny. On jest teraz taki trochę w powijakach. Chodziłoby nam o to, aby dać odpór pewnym tendencjom w naszym społeczeństwie do świętowania majówki wręcz przeciwnie. Czyli nasze hasło mleko bezalkoholowe nie jest bez kozery. W każdym razie próbujemy ten mleczny ruch społeczny uruchomić w celu zachowania trzeźwości umysłu, bo uważamy, że za dużo w tym świecie dookoła jest rzeczy, które nas otępiają i oddalają od fajnej sztuki, od fajnych piosenek, wierszy, prozy i różnych innych rzeczy.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Jeżeli macie Państwo koszulkę białą i macie życzliwych sąsiadów albo ludzi, których nie znacie i którzy również mają koszulki białe, to my z Wojtkiem wymyśliliśmy taką historię, aby nasz festiwal był wyjątkowym festiwalem. On staje się coraz bardziej wyjątkowym festiwalem, ale będzie najbardziej wyjątkowym z wyjątkowych festiwali, ponieważ proponujemy przyszycie albo przymocowanie takich troczków czy takich tasiemek z boku i wtedy dowiązujemy się albo dołączamy się na rzepa do osoby, która jest tuż obok na festiwalu i tworzymy taki łańcuch mlecznych ludzi, mleczny ruch społeczny, czyli zaprzyjaźniamy się dzięki temu festiwalowi, przedstawiamy się właśnie, że to Wojtek, tak? Czy Piotrek? Nie, Wojtek, Ania, Krzysiek. I wtedy dzięki temu po prostu będziemy bliżej. I zależałoby nam na tym, abyście Państwo właśnie na tym festiwalu doznali takiej formy serdeczności i z naszej, i z Waszej strony, bo tych festiwali w Polsce jest ogromna ilość, ale nasz jest wyjątkowy z powodu ogromnej serdeczności, która towarzyszy od początku, od pierwszej edycji. I Państwo po prostu przyjdźcie, przekonacie się o tym, jak bardzo damy się lubić, zwłaszcza Wojtek.
6: Obydwaj dajecie się lubić bardzo, ja was bardzo lubię. To znaczy ja myślę, że bez tych troczków to też się da. Wystarczy, że się po prostu porozmawia.
5: Bez troczków się da, ale
6: da się, prawda? I myślę, że będzie wygodniej.
5: Taki przemarsz wokół rynku jednak troczki by ułatwiły.
6: Byłby problem z szyciem, bo teraz ludzie mało szyją. Jest biel, tyle pomysłów.
5: Biel preferujemy, biel niewątpliwie dlatego, że biel nie jest wieszeniem z naszej strony flagi takiej właśnie. Wręcz przeciwnie, biel z naszej strony jest takim wyzwaniem i pamięcią o Stanisławie Bojarczuku, bo pamiętajcie Państwo, że Stanisław Bojarczuk do ostatnich chwil swojego życia zajmował się tak zwaną pasionką, czyli pasieniem krów. I w wielkich bólach rodzi się wprawdzie liryka, czyli krowa ze skrzydłami, bo mamy taką ideę, jest głowa już jakby, urodziła się głowa tej krowy. Natomiast krowa liryka to jest ta krowa, która jest symbolem dla nas twórczości człowieka, każdego człowieka, który włoży jakiś wysiłek, ogromny trud, żeby nauczyć się czytać, pisać, tak jak Stanisław Bojarczuk i później realizować te swoje pasje, bo my poszukujemy takich ludzi, którzy są nawiedzeni, tak można by powiedzieć nawet, w pozytywnym sensie tego słowa. I Basia Draszkow, która będzie akompaniowała. W zasadzie ona daje koncert, a ja trochę słów dorzucam do tego tym monodramem. I zapraszamy na nią, ponieważ to będzie niezwykły koncert, bo będzie to na denkach, na śrubach, na kapslach, na wszystkim, co nie łączy się, co nie kojarzy się z muzyką.
6: To powiedzmy kiedy?
5: 8 maja o 19. Tak.
0: Ostatnie wejściówki jeszcze są do nabycia.
5: Jeszcze są wejściówki?
0: No jeszcze są.
6: Boże, to ja muszę pędzić.
5: Pędźcie państwo, bo nie usłyszycie takiego połączenia słów i dźwięków.
0: Tak. Basia jest wyjątkowa.
5: Basia jest wyjątkowa.
0: Jako osoba i jako muzyk. Naprawdę. W tej chwili leci do nas z Brukseli, jest gdzieś nad nami.
5: Jest nad nami, tak. I łączymy się z nią. Ona jest teraz...
0: 17 dzisiaj.
5: Ma wylądować w Krasnystawie.
0: Ma wylądować w Krasnystawie.
6: Tak. Ja rozumiem, że i wy... I ludzie, którzy przyjadą na festiwal, są zaproszeni. To są ludzie, którzy chcą się i lubią bardzo dystansować do tego, co nas otacza, bo to, co nas otacza, jest bardzo dosłowne. I to też na pewno nie jest audycja dla ludzi, którzy szukają dosłowności. Bo wy bardzo chyba nie lubicie dosłowności, prawda?
5: Nie. No właśnie, my jakby próbujemy zepchnąć takie dosłowności, bo one są bardzo deprymujące, dosłowności.
0: I
5: ograniczają. I ten cały monodram, którego tytułu nie śmiem wymienić, bo Wojtek mnie ocenzuruje za nią.
0: Co dusza ma w den? No popatrz, jak to pięknie brzmi.
5: No. Dla mnie lepiej brzmi, co dusza ma, ale to jest cytat z Głowackiego, więc ja też nie wiem, dlaczego klasyka nie przywołać. On używał słów.
6: Teraz mamy dziwne czasy.
5: Dziwne czasy mamy, natomiast niedosłowność daje nam szansę na trochę dystansu właśnie do świata. Zresztą chcieliśmy państwu zaproponować taką piosenkę o kwitnących jabłoniach też. Ja tu Wojtka ciągle próbuję zarzucać pomysłami. Czy możemy zanucić?
0: Nuć,
5: ja tylko pamiętam. No właśnie, bo ta moja niepamięć jest,
0: nie pamiętam,
5: jest problematyczna.
0: Niech
5: tylko zakwitną jabłonie, bo kwitną jabłonie w tej chwili, jak państwo tylko zwrócicie uwagę i przy mojej chałupie starej kwitnie jabłoń i tutaj w okolicy kwitną jabłonie i chcemy też, żeby ten festiwal nam się tak skojarzył, połączył z jabłoniami, z kontemplacją.
0: Kwitnąca jabłoń też jest na plakacie od wielu lat. Przecież.
5: No właśnie, proszę. Kwitnące jabłoń jest na plakacie. Paście państwo te swoje krowy liryki, te swoje pomysły, realizujcie. Nie wstydźcie się, przychodźcie z nami. W tym roku udało nam się zaprosić po raz kolejny panią, która ma pasję

0: pieczenia ciast, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Bardzo.
1: Pani Bożena z Koła Gospodyń Wiejskich w Bończy.
2: Tak, ty tu, Krzysztof, zachęcasz do tego, żebyśmy uprawiali też tę niedosłowność i ten dystans, który wy uprawiacie. I ty masz na to czas. Bo ty, znaczy, starasz się mieć na to czas, bo ja wiem, że ty jesteś człowiekiem bardzo zajętym, no, mimo tego, że jesteś na emeryturze, mogę to powiedzieć.
0: Możesz to powiedzieć, chociaż wolałbym nie, bo ja staram się brzmieć, jak państwo słyszycie, bardzo młodo, tak, i energicznie, i no cóż, ale jestem.
2: Masz na pewno więcej czasu niż Wojtek. To znaczy, masz na pewno więcej takiego czasu, który możesz wykorzystać jak chcesz. A Wojtek to jest człowiekiem chyba pracującym, prawda? No, I tu się pojawia problem.
1: Jestem tak zwanym instruktorem do spraw organizacyjnych, tak się nazywa ładnie moje stanowisko pracy, więc przychodzę do pracy i organizuję. No i organizuję też ten festiwal, ale...
2: Już trzeba być dosłownym, prawda?
1: Trzeba być dosłownym, ale szczerze mówiąc nie traktuję tego jako pracę, tylko po prostu pewien obowiązek wobec Mariusza, który stworzył ten festiwal, obowiązek w dobrym słowa znaczeniu. Więc robię to dla Mariusza, no i dla ludzi, którzy czekają na ten festiwal. Naprawdę już jest taka grupa ludzi, którzy kiedy ten Bojarczuk, czy będzie Bojarczuk i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy już publiczność, która czeka, która wyczekuje, która dopytuje o program, więc mam doping niezły. Naprawdę niezły.
2: Czyli rozumiem, że łączysz jedno z drugim.
1: Tak,
2: dosłowność.
0: Ale powiedzmy wprost jednak, że państwo jesteście u początków kariery influencerskiej Wojtka. Ja wiem, że użyłem słowa obcobrzmiącego. Jeżeli państwo wejdziecie na stronę Krasnostawskiego Domu Kultury, to zobaczycie tam naprawdę Wojtka w wielu świetnych rolkach, bo udało mi się go namówić, wypchnąć do rolek, do rolkowania. I Wojtek, uważam, że Wojtek jest przyszłością ruchu influencerskiego, tak? Śniadanie u Bojarczuka, proszę państwa. Zaproponujemy państwu spotkanie.
1: Nie rozpadnie.
0: Proszę państwa, no właśnie ja muszę Wojtka tak mobilizować szalonymi pomysłami, ale zobaczcie za chwilę, że Wojtek wypuści własny napój jakiś, tak?
1: Tak?
0: Tak, bo teraz to jest każdy influencer własny napój. Pracujemy nad tym.
1: Tak, tak.
0: Na pewno będzie w białym kolorze,
1: będzie
0: ale...
1: Będzie bezalkoholowy,
0: tak, więc nie wymyśliliśmy nazwy. Jeżeli państwo chcecie, to zaproponujcie jakieś fajne takie nazwy, slogany, bo my je ogłosimy na festiwalu i potem nagrodę przyznamy właściwie. W ubiegłym roku mleko bezalkoholowe wygrało i dostał stosowną nagrodę nasz pomysłodawca. Ty, Wojtek, pamiętasz, jak on się nazywa, bo ja nie.
1: Pamiętam, niestety nie będzie go w tym roku na festiwalu. Pana Stanisława nie będzie. Państwo Pyśniakowie napisali do mnie, że wyjeżdżają do Hiszpanii. I trochę mi jest smutno, bo naprawdę od mojego pierwszego festiwalu byli blisko i dopingują mnie niesamowicie. No jak się dowiedziałem, że ich nie będzie, to trochę posmutniałem, no ale.
0: Ale może państwo będziecie, no. Zapraszamy. Nie znamy jeszcze państwa, ale...
1: przyjadą jacyś inni państwo Pyśniakowie.
2: Już można zacząć myśleć nad sloganami, prawda?
0: Tak, nad sloganami. Jeżeli państwo zgłosicie taką chęć, potrzebę i zainteresowanie, to nawet znajdziemy dla państwa jakieś awaryjne noclegi, gdybyście państwo chcieli na przykład z Warszawy przyjechać, czy z Wrocławia, czy z Krakowa, z Gdańska, z innych dużych miast, bo tu jest cisza, spokój, przepiękny wieprz, prawda? Bo dla tych z państwa, którzy nie znają tu okolic, to zapewniam, że w tym miejscu wieprz przepięknie meandruje i zapewnić wam może bardzo wiele przyjemnych chwil.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
0: Reklama.
13: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Czy jeszcze coś powiemy o festiwalu?
14: No może powiedzmy o programie, bo w końcu nie powiedzieliśmy.
13: Spróbujmy jeszcze raz.
14: On się prawdopodobnie też skończy. Skończy się, może od końca zacznę. Skończy się, mam nadzieję, cudowny. No jestem pewny, że to będzie cudowny koncert młodej wokalistki Basi Małeckiej, która nagrała swój solowy pierwszy album. Również podobnie tak jak Mariusz, pierwszy festiwal, czyli własnym sumptem, zupełnie sama swoją karierą zarządza. Przyjeżdża do nas, zaśpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej we wspaniałych aranżacjach Jacka Piskorza, który będzie jej towarzyszył na pianinie w niedzielę o 19:00. Tak skończymy festiwal. A jak zaczniemy, to już powiedzieliśmy. A co w środku? Tam jest monodram ten no z literą D na końcu. Potem jest sobota. I w sobotę znowu o 12:00 zaczniemy premierą filmu, gdzie główną rolę gra Krzysztof. No,
15: ale tak naprawdę główną rolę gra młodzież liceum, tak, które ukończyłeś.
14: Tak? Drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasymstawie.
15: Pod czułą opieką
14: od lat 26 prowadzi w liceum młodzieżowy klub dyskusyjny filmowy MDKF Illusion. Ja byłem w pierwszym naborze do tego klubu w 2000 roku.
15: Pani Ewa Magdziarz.
14: Ewa Magdziarz, tak. Ewa Magdziarz. Ewa
13: która Magdziarz, była to, również pilotuje? Na naszych małych wyspach.
14: Tak? O, proszę bardzo.
15: Młodzież niezwykła zupełnie, bo to oni są pomysłodowcami, to wykonawcami.
14: Film to się nazywa, akcja się nazywa Kręćmy Film, letni projekt filmowy czy coś takiego. No, po prostu młodzież spotyka się latem i przez kilka dni kręcą dłuższe lub krótsze etiudy filmowe. W tym roku będzie tytuł Zniknięcie bez śladu. Krzysztof gra tajemniczego detektywa.
15: Znaczy, ja bym unikał. To jest naprawdę, ja byłem, jak powiem, jak w amerykańskim filmie. Byłem zaszczycony możliwością gry w otoczeniu naprawdę fenomenalnych młodych ludzi, których nam trochę brakuje na festiwalu, bo nie wiem dlaczego jakby ta większość publiczności posługuje się moim językiem, czyli jest trochę w moim wieku, a walczymy z Wojtkiem. Znaczy, próbuję Wojtka przekonać, żeby jednak jakoś młodych ludzi, jeszcze dużo, dużo młodszych ode mnie i od niego, próbować przekonać do udziału w tym festiwalu. Może się uda w tym roku trochę.
14: Zobaczymy. Mamy nadzieję. Czyli o 12 premiera filmu, o 13, w sobotę, 9 maja, o 13 spotkanie z Robertem Gmiterkiem, który przyjeżdża na festiwal ze swoją pierwszą powieścią Lulajże Syneczku. O 14.30 Jędrzej Pasierski, czyli kryminalista. Gatunek bardzo lubiany przez Polaków, kryminał. O 16.00 Magdalena Grzebałkowska, no tutaj nie trzeba chyba przedstawiać tej pani. O 18.00 Lech Dyblik, tak.
15: O, znany Lech Dyblik. Jak państwo oglądacie jego rolki, to on tam umieścił taką słynną rolkę zapraszającą do udziału w festiwalu, z której bardzo się cieszymy. Lech Dyblik jest takim bardzo wyważonym, tajemniczym jegomościem. Poznałem Lecha. Tak, nawet miałem przyjemność goszczenia, bo my tak tniemy, proszę państwa, koszty, że próbujemy tych naszych artystów jakby trochę, nie, to nie jest dobre słowo, upchnąć, ale tak jakby umieścić w niszach takich noclegowych czy żywieniowych. Gdybyście państwo dysponowali takimi niszami,
14: to jest festiwal niskobudżetowy.
15: Bardzo niskobudżetowy, tak. Proszę państwa, bardzo niskobudżetowy, ale i tak wstęp wolny jest, bo powinni tak, się powiedzieć, tak, że wstęp
14: wolny. Tak, jest wstęp wolny, a to dzięki temu, że festiwal, właściwie wszystkie jego edycje, oprócz jednej, te nowożytne, nazwijmy, czyli którymi ja zarządzam, są organizowane ze środków z budżetu obywatelskiego miasta Krasnystaw. Udaje się to co roku pozyskać, te środki, więc... No i cała idea budżetu obywatelskiego wskazuje nam, że ma być to impreza ogólnodostępna, więc wstęp jest wolny. No i to jest...
15: Zawdzięczamy to naszemu też panu burmistrzowi aktualnemu, prawda, który jednak popiera.
14: Bardzo dopinguje ten festiwal i był pierwszym burmistrzem, który kilka dni po objęciu swojego stanowiska otworzył ten festiwal, bo wcześniejsi burmistrzowie tak nie mogli znaleźć czasu, a pan Daniel znalazł i chyba 5 dni po zaprzysiężeniu otwierał ten festiwal w 2024, chyba tak.

0: Już nie pamiętam, kiedy były wybory. Już zapomniałem.
1: No i ty nie patrz na mnie, bo ja to w ogóle nie pamiętam takich no rzeczy,
2: nie
1: a ty mnie...
2: Wybory.
1: Ja w ogóle tak, ja to spróbuję jakoś dotrzeć do domu, może uda mi się trafić.
0: Skończyliśmy na Lechu Dybliku, o 20 odbędzie się potańcówka, która nie wiemy, gdzie się odbędzie, bo zależy to od pogody, ale drugi rok z rzędu przyjeżdża do nas kapela Gopsowicza. Są to młodzi ludzie, genialni muzycy, ale też badacze kultury ludowej, kultury tradycyjnej i wiejskiej, czyli mądrzy i zdolni ludzie, którzy przyjadą z muzyką zachodniej Radomszczyzny. Tutaj już się tak zwane koła muzyki tradycyjnej odezwały do nas. Dlaczego znowu Radomszczyzna w Krasnymstawie? No właśnie nie wiem, bo są świetni.
3: Świetnie prowadzą,
0: świetnie animują, te naprawdę, no, jeśli ja tańczyłem na potańcówce...
1: No tak, tańczył Wojtek, no mogę zaświadczyć, to pamiętam, to było przeżycie bardzo duże, proszę Państwa.
0: Mnie podnieść z krzesła, to jest, a jeśli oni mnie podnieśli, to nie, chyba będą już długo na naszym festiwalu grać te potańcówki, przyjeżdżają, w tamtym roku byli w trio, a w tym roku przyjeżdżają w pięcioosobowym składzie,
1: Quintet.
0: Kwintet, tak.
1: To ładne słowo, kwintet. No. Tak ładne jak Festiwal Sztuk Krasnych.
0: Dokładnie. Skończyliśmy sobotę, niedziela. Monika Śliwińska, wspaniała biografka, wraca do nas po 5 latach. Była w 2021 roku z pannami z Wesela, a teraz wraca do nas z Bojem Żeleńskim. Tak, potem Antonina Tosiek. No była, już mówiłem.
1: Była, już tak? Tak, była, tak. Jak dojedzie.
0: Jak dojedzie z Zakopanego, jak znajdzie połączenie.
1: 12 godzin ze 4 przesiadki, ale to jest zawsze szansa dla reportażystki przejechać tyle czasu pociągiem. Przecież to można tyle świetnych sytuacji i okazji znaleźć do napisania czegoś nowego.
0: Dokładnie. Czyli tak, Monika Śliwińska o godzinie 15, o 17 Antonina Tosiek. Czyli, no, naprawdę, jedna z najpopularniejszych książek tego i zeszłego roku. Przepraszam za brzydkie pismo o pamiętnikarkach wiejskich. No i na koniec Basia Małecka, tak jak powiedziałem, z Agnieszką Osiecką, z jej Agnieszką.
4: No to już wszystko wiemy. Wiemy też, że jeżeli pojawimy się na Festiwalu Sztuk Krasnych, to być może zobaczymy Wojtka tańczącego.
1: No, nie no tylko tańczącego. My mamy taką niespodziankę, bo Akademia Filmowa przyznała specjalną nagrodę Wojtkowi. Taką nową kategorię ustalono. Ja Państwu nie zdradzę jaką, ale prawdopodobnie Wojtek dostanie Oscara za taką wybitną rolę, którą już podejmował, nie pamiętam oczywiście kiedy, ale pamiętam nazwę przedstawienia Antygona w Nowym Jorku i tam Wojtek zagrał istotną, życiową rolę.
2: Trumpa.
1: No zdradzasz tą kategorię. No właśnie, to taka nowa kategoria. Wojtek okazał się najlepszym trupem roku i ponieważ ponownie możecie Państwo zobaczyć Wojtka w tej wybitnej roli w moim monodramie, to przyjdźcie i zobaczcie, bo będziecie zachwyceni. Trochę to dziwacznie może brzmi, żeby najbardziej zachwycający
0: zagrać
1: trupa, festiwal.
0: Jak się organizuje taki festiwal, no właściwie trochę samemu, To nie jest, my się ledwo żyje. Znaczy, ja grając z wami w Antygonie w Nowym Jorku, naprawdę to był jedyny moment na festiwalu, kiedy mogłem odpocząć, czyli na tej ławce po prostu odpoczywałem i chyba zagrałem dość naturalnie.
1: Tak, to była bardzo wymowna, nomen omen, rola, bardzo dramatycznie zagrana przez Wojtka, ale myślę, że w tym roku jednak dam Wojtkowi jeszcze większą
0: nie
1: szansę.
0: Wiem, jesteśmy przed próbami, także... Już 2 lata, nie wiem, może już zapomniałem, jak to się gra. Nie wiem, co się okaże.
4: To się okaże właśnie. Czyli zapraszamy.
0: Tak.
1: Jeszcze... Zapraszamy. Wszystkie firmy funeralne, gdyby były zainteresowane, Wojtek zareklamuje każdą z nich spokojnie. No, tak jak zresztą reklamował na naszych dziadach. Tak?

0: kombinować.
1: Wierzymy w cuda, ja wierzę w cuda, także tak. Ja mam nadzieję, że dla mnie się miejsce znajdzie, bo niestety nie wzięłam tych wejściówek.
2: To będzie zależało, Ani, oczywiście od obszerności wywiadu i jego kompletności, bo liczymy, że jednak nie powycinasz. I od dodanego montażu, że nie powycinasz nam co bardziej.
1: Trudne zadanie przede mną.
0: Raczej demontaż będzie.
1: Ale póki co, no myślę, że już powiedzieliśmy o wszystkim, prawda?
2: No tak. No może na koniec uda nam się zaśpiewać też Niech no tylko zachwitną jabłonie, bo ciągle chodzi za nami ta piosenka jako taki rodzaj jednego z hymnów, bo mamy różne, mamy rap mleczny, proszę Państwa. No to jest w ogóle też niesamowita historia. Może uda nam się wyrapować to na festiwalu. Istnieje taka szansa. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi bardzo niespodziewanymi zupełnie sytuacjami, to tym bardziej przyjdźcie do nas na festiwal.
1: No myślę, że tych niespodziewanych sytuacji będzie sporo. Zresztą tych niespodziewanych sytuacji było sporo już podczas wywiadu. I dlatego ja bardzo dziękuję za tę rozmowę, która była pełna dygresji.
2: Jak to już kończymy? Mamy bardzo wiele do powiedzenia, zwłaszcza o twórczości Janusza Głowackiego.
1: To może innym razem, bo już nie zmieścimy tego w tej audycji.
2: Może umówmy się w takim razie z Państwem, bo my byśmy chcieli, nie wiem, to się też jakoś nazywa po angielsku, Wojtek wie, jak Państwo obejrzycie albo posłyszycie coś o tym monodramie, to Państwo napiszecie do nas.
3: Feedback.
2: O Boże drogi, feedback, nie wiem, no ale no to coś zabrzmiało zupełnie nieźle. To Państwo napiszcie do nas na jaką stronę?
0: wydarzenia.kdk@gmail.com.
1: Właśnie.
2: Nadsłuchujcie.
0: Zapraszamy na festiwal.
1: Zapraszamy na festiwal. Jeszcze raz dziękuję za audycję pełną dygresji i niedosłowności. No i już wkrótce, już w piątek zaczynamy wielkie przedsięwzięcie kulturalne, a gośćmi naszych Małych Wysp dzisiaj był Wojtek Machejus i Krzysztof Grzesiuk.
0: Do zobaczenia.
1: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
1: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
0: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnieniem formalności.
2: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
0: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
3: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
0: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku, nieco ponad 12 zł za metr. Bardzo ciepły i pogodny. Dzisiaj wieczór, w nocy też w miarę ciepło, od 4 do 11 stopni. Jutro z kolei przez Polskę będą przechodzić deszczowe chmury i burze prawie w całym kraju. Tylko na północnym wschodzie nie powinno padać, a temperatura od 19 do 23 stopni, czyli cieplej niż dziś.
4: Bon Ton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Siatkarze Aluronu, CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. Zagadkowe zachowanie nastolatka z Holandii, znalezionego w Białymstoku, znowu uciekł rodzicom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarze Aluronu, CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W decydującym meczu wygrali z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Pierwszego seta wysoko przegrali, ale potem pewnie wygrali trzy kolejne. Tegoroczny finał to rewanż za ubiegły rok. Wtedy lepsi byli Lublinianie. Drużyna z Zawiercia zdobyła tytuł po raz pierwszy w historii. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
1: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
0: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chce wprowadzić ograniczenia dla myśliwych, zwiększyć odległość polowań od zabudowań i zakazać niektórych form polowania, jak nagonka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdu. Bartosz Kądziołka.
2: Projekt zakłada m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
3: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
2: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z Łódzkich Zielonych.
4: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
0: Żeby wprowadzić projekt do Sejmu, pomysłodawcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Znaleziony w Polsce nastolatek z Holandii znowu uciekł rodzicom. Chłopak, którego dopiero co odnaleziono na przystanku w Białymstoku, 1500 kilometrów od domu, został odebrany przez rodziców z placówki opiekuńczej. Okazuje się, że w drodze do domu uciekł z samochodu rodziców i wrócił do tej samej placówki. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka. Na razie nie wiadomo też, jak zostanie ta sytuacja rozwiązana. Jutro ma być jeszcze cieplej niż dziś. Od 20 stopni na północy do 22-23 w centrum. Za to jutro już możemy spodziewać się deszczu, a nawet burz. Prawie wszędzie, tylko na północnym wschodzie nie powinno padać. We wtorek za to zdecydowanie chłodniej, około 10 stopni. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona-Real. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
1: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone.

0: To już Alaska mu została.
1: Jarosław Sellin z PiS-u mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
2: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnina gdyńskich jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
1: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
4: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
1: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz. Jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu. To nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21:00. Jutro w całej Polsce, prawie w całej Polsce możliwe burze, tylko na północnym wschodzie kraju nie powinno padać. Będzie bardzo ciepło, od 19 do 22 stopni. We wtorek za to zdecydowanie chłodniej, temperatura spadnie do około 10 i nadal we wtorek możliwe opady deszczu na zmianę ze słońcem.
5: Orlon Radio. I wszystko gra.

Radio Bontona, w tymże Radiu Bonton muzyczne fantazje. Tomasz Skibiński przed mikrofonem. Tydzień temu nie mogłem być w studiu, nie mogłem prowadzić muzycznych fantazji, no ale dzisiaj nadrobimy wszystko. Skoro audycji nie było 2 tygodnie, to oznacza to, że dużo płyt nowych dzisiaj zagramy, no i tak też się stanie. Spoglądam za okno, wciąż jeszcze jest jasno. Dni coraz dłuższa, to oznacza, że niedługo lato i niedługo muzyczne fantazje będą miały wakacje. To od lipca, no ale jeszcze trochę przed nami, kilka tygodni, kilka audycji, także jeszcze nie uciekam. Więc zaczynamy. Zaczynamy od singla.

No i zapadła cisza, ale to kompozycja naprawdę świetna, bardzo mi się podoba. Kto zgadnie, jaki to zespół? No chyba, że są tacy z nami, którzy już ten utwór słyszeli. To formacja Europe, ta sama, która kiedyś grała i najbardziej jest znana w Polsce z utworu Final Countdown. Europe gra rocka ciężkiego i taka ta płyta ma być i melodyjnego zarazem. Nowy album będzie się nazywał Camp This Madness i wydany zostanie 25 września 2026 roku i to będzie pierwsza płyta po 9-letniej przerwie. Jeżeli cała będzie taka jak ten utwór, no to tylko możemy zacierać ręce z niecierpliwością. Europe na dobry początek, a teraz jeszcze jeden singiel, utwór, który znamy, ale teraz on brzmi zupełnie inaczej.

Utwór ten chyba potwierdza moje przypuszczenia, że Lunatic Soul będzie się powoli przeistaczał w taki drugi Riverside, a raczej Mariusz Duda przesiądzie się muzycznie z Riverside na Lunatic Soul i teraz to będzie ten jego główny projekt. To kompozycja Ardour, wersja na nowo wymyślona, reimagined version. Utwór pochodzi z ostatniej płyty Lunatic Soul, wydanej w ubiegłym roku. No i Mariusz Duda właśnie opisuje, że to jest tak jakby otwarcie nowego rozdziału, że Lunatic Soul będzie brzmiał teraz inaczej. No i na dowód tego jeszcze ukaże się 26 czerwca kolejna płyta Lunatic Soul. W zasadzie będzie to drugi bonusowy album do poprzedniej płyty Through the Shaded Woods, który będzie tym razem oddzielną płytą CD i winylową i znajdą się na niej cztery utwory na nowo zremiksowane, te trzy, które były na bonusowym albumie i między innymi Transition 2, cudowny, jeden z moich ulubionych, który i na nowo został też zmiksowany, zremasterowany, skrócony, bo trwał 27, tu będzie trwał 23 minuty, a dodatkowo jeszcze jeden utwór, który nie został ukończony i nie wydany wtedy na sesji do płyty Through the Shredded Woods, Realm of a Weeping Willow, 12 minut nowej muzyki od Lunatic Soul. A moje przypuszczenia na temat przyszłości Lunatic Soul może potwierdzą też słowa Mariusza Dudy. Wraz z płytą The World Under a Sun zakończył się pierwszy muzyczny rozdział Lunatic Soul i zanim projekt wejdzie w zupełnie nową fazę, chciałbym powrócić do jednej suity sprzed 6 lat, która nigdy nie ukazała się na winylu i w nowej, skondensowanej wersji w końcu zaprezentować ją na winylowym nośniku. To album, który pojawia się w idealnym momencie. Można zapytać, dlaczego akurat teraz? Dzieje się tak, dlatego że Lunatic Soul się zmienia. Po opublikowaniu 8 albumów tworzących mroczny cykl The Circle of Life and Death, Lunatic Soul przekształca się w projekt, w którym zacznie pojawiać się więcej muzycznego światła i nadziei. A Transition 2 już zawiera te jaśniejsze elementy i zajmuje miejsce dokładnie pomiędzy starym i nowym. I nie zdziwiłbym się, gdyby do projektu Lunatic Soul dokoptowani zostali Maciej Meller i Michał Łapaj, no i pewnie jakiś perkusista i mamy kontynuację Riverside. Ale Riverside to przeszłość, przynajmniej na razie tak ogłosił Mariusz Duda, nieodżałowany i nigdy nic go pewnie nie zastąpi.

Riverside, ależ zostawili po sobie muzyki i takie ilości świetnej muzyki. Mariusz Duda, czekamy na nową płytę Lunatic Soul, no i pewnie na świeżą muzykę gdzieś tam w nowym roku. Zobaczymy w jakiej konfiguracji. A teraz

Bardzo charakterystyczne brzmienie, a sami określają muzykę, jaką grają, że jest to mieszanka rocka progresywnego, muzyki elektronicznej, groove, world music i muzyki psychodelicznej. To Quantum Fantai, dwa zespoły są, które grają taką muzykę podobną do siebie, Osric Tentacles i Quantum Fantai. Od lat śledzimy ich kariery i słuchamy wszystkich płyt, jakie wydadzą. No i Quantum Fantai to już jest 10. płyta, nazywa się The Butterfly Effect. Nie odbiega poziomem od pozostałych płyt, jest bardzo równa, bardzo dobra, no i się jej bardzo fajnie słucha. Mnóstwo energii. Zaczęliśmy od utworu Return to Xaya, a płyta się nazywa w zasadzie nie Effect, nie Butterfly Effect, tylko Butterfly Effects, X na koniec. Return to Xaya, później Acceleration, teraz kolejny utwór i Quantum X. W każdym utworze znajduje się X albo X, jedna literka zmodyfikowana, zmieniona na X, albo X dodany. Więc dwukrotnie jeszcze Quantum Fantai.

Quantum Fantai, trzy utwory z nowego albumu The Butterfly Effects. Dzisiaj jeszcze będzie Virtual Symmetry, nowa wersja utworu Message from Eternity, jeszcze doskonalsza niż wersja pierwotna. No ale do tego powoli dojdziemy, a teraz druga premiera na dzisiaj.

To zespół Legacy Pilots i Frank Ass, który stoi za tym projektem. On zaprasza gości, zaprasza muzyków, i którzy grają na jego płytach. Dosyć szybko to poszło, bo pierwsza płyta ukazała się w 18 roku. W zasadzie do zespołu dotarłem z płytą drugą, 2020. No i od tamtej pory mieliśmy jeszcze 5 płyt, a teraz 2. Ukazują się 2. Ukazały się Camera Obscura, część pierwsza, i Camera Obscura, część druga. One ukazały się jako oddzielne płyty, no ale część pierwsza, część druga sugeruje, że coś jest między nimi wspólnego. Część pierwsza to są utwory właśnie tak, jak przed chwilą słyszeliśmy, takie bardziej przystępne, bardziej jaśniejsze, natomiast Camera Obscura, część druga, no to są utwory bardziej mroczne, bardziej, jeszcze bardziej progresywne. No a dzisiaj będziemy słuchać Camera Obscura, część pierwsza. Za nami utwór zatytułowany My Anchor, a teraz jeszcze 2. Będzie to Midnight Tide, część pierwsza, druga, trzecia, a później Fleeting Echo, czyli no około 20 minut muzyki Legacy Pilots. Ci, co grają na tej płycie, to m.in. Marco Minneman na perkusji, z takich znanych Jake Livgren na wokalu w utworach 1-3, to z kolei z zespołu Kansas, John Mitchell też na wokalu z zespołu Arena, Pete Chuavas na basie, Steve Morse z Deep Purple, solo na gitarze, to za chwilę będzie, no i jeszcze kilku. Tak więc całkiem niezły skład, no i całkiem fajna płyta, chociaż jeszcze ze względu na to, że są aż 2, to jeszcze z nimi się tak dobrze nie zapoznałem. Przede wszystkim słuchałem tej pierwszej. Dzisiaj pierwsza, za tydzień pewnie druga.

Legacy Pilots, kilka utworów z płyty nowej Camera Obscura, to pierwsza część, a Camera Obscura część druga, to będzie za tydzień. A teraz powracamy na koncert, który dwa tygodnie temu, w którym dwa tygodnie temu uczestniczyliśmy w ramach muzycznych fantazji.

To oczywiście RPWL i koncert, jaki wydali z okazji którego? 20-lecia, 25-lecia płyty World Through My Eyes. Płyta nazywa się po prostu World Through My Eyes Live. No i trzy utwory. Unchain the Earth i teraz The Shadow, bardzo energetyczny, a później znakomity instrumentalnie, część instrumentalna New Stars Are Born. RPWL.

koncertowy RPWL. No a teraz w zasadzie na koniec dzisiejszej audycji chciałem przedstawić niezwykłą kompozycję, która nazywa się Message from Eternity, i tak się zaczął zespół Virtual.

Sexual Symmetry. 10 lat temu wydał płytę pod tym tytułem, na którym znajdowała się suita długa, 23-minutowa Message from Eternity. Ja ją słuchałem pierwszy raz w samochodzie. No to miałem wrażenie, że ten mój samochód, kiedy nim jechałem, że się zaraz wzleci, uniesie się i będzie leciał. Pamiętam te ciarki, jakie mnie przechodziły. Ten utwór ma 3 momenty kulminacyjne i w tych momentach to po prostu niesamowite emocje. Po 10 latach został nagrany na nowo i dzisiaj chciałem go zaprezentować w całości już na koniec. Więc za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję, Tomasz Skibiński. No i spotykamy się za tydzień. Muzyczne fantazje po godzinie 20. Message from Eternity i Virtual Symmetry. Posłuchajmy do końca, bo tu się będzie działo naprawdę, naprawdę wiele wspaniałych muzycznych klimatów.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.